I refuse to buy the Berlin Wall.

0: Nadjeżdża, wózik.
1: Za ostro, tak jak dojeżdża.
0: Oczep się.

I do sing, it's part of my life, it's part of my life.

Dziękujemy.

Dzięki.

prison layer.

Thank you.

0: wojna, wojna!
1: Ziobro, kurwo jebana! Przestań mi, kurwo, rodzinę prześladować!

dlatego, że mnie nie chcesz. Znajdę robotę w telefonii. Znajdę robotę w TVN-ie. Znajdę robotę w bankowości. Dlatego, że mnie nie chcesz. Dlatego, że mnie nie chcesz. Dlatego, że mnie nie chcesz. Będę dodatkiem do kolorowych pism dla gospodyń domowych. Dlatego, że mnie nie chcesz. Dlatego, że mnie nie chcesz. Wypalę na raz 7 paczek papierosów

Dlatego, że mnie nie chcesz, znajdę robotę w telefonii, znajdę robotę w bankowości, znajdę robotę w TVN-ie, gdyż wszyscy już tam robią. I zrobię łaskę prezesowi, i zrobię łaskę prezesowej, bo wszyscy to robią.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Anioł śmierci. Orville Lynn Majors. Orville Majors był jednym z najpopularniejszych pielęgniarzy w szpitalu, w którym pracował. Był znany jako wyjątkowo dobry pracownik z doskonałymi manierami. Pacjenci często zwracali się do niego, kiedy byli przyjmowani i od wszystkich otrzymywał doskonałe oceny. Cóż, tylko od tych pacjentów, których nie zamordował. Personel szpitala zaczął się niepokoić, gdy zdali sobie sprawę, że śmiertelność w szpitalu osiągnęła najwyższy poziom w historii. Jak się okazało, wiele z tych zgonów miało niepokojącą historię. Po przeprowadzeniu dokładnego dochodzenia w sprawie tajemniczych zgonów, detektywi zauważyli, że śmiertelność wzrosła, gdy Majors wrócił do pracy w szpitalu. Śledczy kryminalni zaczęli nabierać podejrzeń wobec Orville'a, gdy zdali sobie sprawę, że wielu jego pacjentów zmarło w sposób, który nie miał sensu. Na przykład niektórzy pacjenci zmarli z powodu nierównego bicia serca po tym, jak doszło już do zatrzymania oddechu. Według lekarzy tak nie wyglądała naturalna śmierć. W 1995 roku przełożona pielęgniarek Dawn Stirek podczas przeglądania szpitalnych akt dotyczących zamordowanych pacjentów dokonała przerażającego i mrożącego krew w żyłach odkrycia. Zauważyła, że w latach 1993-95 miało miejsce 147 podejrzanych zgonów. Orville Majors opiekował się co najmniej 130 z tych pacjentów. Najpierw odkryto, że Orville wielokrotnie złamał prawo, podając leki kilku swoim pacjentom, chociaż nie powinien tego robić. Te leki mogły być podawane wyłącznie przez lekarza, a Orville był tylko pielęgniarzem. Za ten czyn odebrano mu prawa do wykonywania zawodu pielęgniarza i zwolniono ze szpitala. Tak jak można było się domyślić, Orville zaprzeczył wszystkim zarzutom, jakie postawili mu śledczy. Chociaż zebrali dużo dowodów, to nie byli w stanie udowodnić, w jaki sposób zabijał swoich pacjentów i, co niestety najważniejsze w tym przypadku, dlaczego to robił. Mniej więcej w tym czasie Orville otworzył sklep zoologiczny w swoim rodzinnym mieście Linton. Wynajął również prawnika i osobę zajmującą się PR-em, aby pomogli mu oczyścić jego imię. Orville pojawił się też w kilku talk showach, aby opowiedzieć swoją wersję tych wydarzeń. Wezwano specjalistę od EKG, aby przyjrzał się medycznym aktom ofiar. Specjalista poinformował śledczych, że pacjent może umrzeć w ten sposób tylko na trzy sposoby. Poprzez zawał serca, zakrzep w płucach lub przedawkowanie potasu. Po upublicznieniu dowodów z detektywami skontaktowała się osoba, która twierdziła, że kiedyś była współlokatorem Orville'a. Świadek twierdził, że znalazł chlorek potasu i epinefrynę w ich domu mniej więcej w czasie, gdy Orville został zwolniony ze szpitala. Kiedy śledczy przybyli do domu Orville'a, aby zbadać ten trop, znaleźli dowody, których szukali i ustalili, że Orville kradł chemikalia ze szpitala, a następnie bezprawnie podawał je swoim pacjentom. Śledczy przeprowadzili 2-letnie dochodzenie w sprawie przestępstw Orville'a Majors i ustalili, że prawdopodobnie zabił od 100 do 130 ofiar. Nie chcieli jednak przytoczyć ławy przysięgłych, więc skupili się tylko na 7 z tych spraw, w których udało im się zebrać najwięcej dowodów przeciwko oskarżonemu. Podczas procesu wezwano w sumie 79 świadków, którzy zeznawali przeciwko pielęgniarzowi. Jeden z nich zeznał, że Orville zawsze mówił o tym, jak bardzo nienawidzi starych ludzi. Podczas jednej szczególnie niepokojącej rozmowy powiedział nawet, że wszyscy powinni zostać zagazowani. Orville został skazany na 6-krotne dożywocie. Rodziny jego ofiar wniosły przeciwko szpitalowi pozwy o odszkodowanie za śmierć pacjentów, a 80 z nich otrzymało też odszkodowanie za ból, który musieli znosić. Ta sprawa została obszernie omówiona na YouTubie na kanale True Crime Stories with Ty Knotts. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o tej sprawie, koniecznie zajrzyjcie na ten kanał i podziękujcie im za zebranie materiałów. Trzeba pamiętać, że karma wraca. Jak już wiecie, Orville podawał swoim pacjentom duże dawki potasu, doprowadzając ich do śmierci z powodu niewydolności serca. W 2017, podczas pobytu w więzieniu, Orville Majors wdał się w ostrą kłótnię z funkcjonariuszem więzienia. Podczas tej sprzeczki Orville zaczął odczuwać problemy z sercem, a później zmarł z powodu jego niewydolności. Miał 56 lat.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Lucia Zarate, Meksykanka, odnotowana w Księdze Rekordów Guinnessa jako najlżejsza osoba dorosła, u której dokonano pomiaru wagi ciała. W wieku 17 lat ważyła 2100 gram. Kobieta urodziła się w 1864 roku. W książce z 1876 roku opublikowanej przez Oxford University omówiono wizytę u Zarate złożoną przez kilku lekarzy, którzy nie mogli z pewnością zweryfikować, czy ma 12 lat, ale dzięki jej rozwojowi dentystycznemu mogli ustalić, że ma co najmniej 6 lat. Cierpiała na rzadką chorobę określaną w terminologii medycznej jako MOPD2, osteodysplastyczną karłowatość pierwotną Majewskiego typu drugiego. Była też pierwszym udokumentowanym przypadkiem tego schorzenia. Wzrost i waga, które osiągnęła w pierwszym roku życia, nie uległy większym zmianom przez całe jej życie. Lucia miała 51 cm wzrostu, a obwód jej łydki nie przekraczał 10 cm. Jednak kobieta cieszyła się dobrym zdrowiem. Oprócz ojczystego języka hiszpańskiego posługiwała się także w niewielkim stopniu angielskim. W 1881 roku udała się w podróż do Wielkiej Brytanii, gdzie została przyjęta na audiencję przez królową Wiktorię. Urządzone w domu rodzinnym Lucji w Campo Ala Muzeum eksponuje rzeczy osobiste i pamiątki z jej występów.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Workuta, najbardziej depresyjne miasto na świecie. Jest to miasto w Rosji, w Republice Komi nad rzeką Workuta, 160 km na północ od koła podbiegunowego. Nazwa miasta pochodzi z języka niemieckiego, co można przetłumaczyć jako dużo niedźwiedzi. Plagą w okresie letnim tutaj są chmary komarów oraz jeszcze groźniejsze od nich bardzo agresywne meszki. Powodują one dotkliwe ukąszenia wszelkich nieosłoniętych fragmentów ciała. Twarz należy tutaj chronić przy pomocy tzw. nakomarników, rodzaju siatek przypominających osłony pszczelarskie. Istnienie miejscowości związane było od początku z eksploatacją bogatych pokładów węgla. Maksymalną liczbę mieszkańców, 115 tysięcy, miasto osiągnęło pod koniec lat 80. W roku 2010 miasto liczyło 70,5 tysiąca mieszkańców. W ciągu 4 lat do roku 2014 liczba ta zmniejszyła się do 60 tysięcy. Przyszłość miasta rysuje się raczej ponuro, niewykluczone, że z powodu ekstremalnych warunków klimatycznych skurczy się ono do rozmiarów niewielkiego osiedla, a nawet zostanie ono w przyszłości całkowicie porzucone.

0: Teraz było super.
1: To jeszcze raz odpalę. Justin, jeszcze raz odpalę.
2: Launch of the heads. Ready? Go!

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Domy wykonane z ekstrementów. Masajowie to afrykańska półkoczownicza grupa etniczna zamieszkująca Kenię oraz północną Tanzanię. Dzięki swoim charakterystycznym zwyczajom oraz zamieszkaniu w dostępnym terenie są jedną z najlepiej znanych afrykańskich grup etnicznych. Masajowie, budując domy, polegają na lokalnych, łatwo dostępnych materiałach i miejscowej technologii. Tradycyjny masajski dom jest skonstruowany dla ludzi, którzy ciągle się przemieszczają, więc jego trwałość jest bardzo mała. Chaty mają kształt owalu lub koła i są budowane przez kobiety. Szkielet domu jest budowany z drewnianych tyczek, wbitych bezpośrednio w ziemię i przeplecionych mniejszymi gałązkami. Taka konstrukcja jest następnie oblepiana mieszanką błota, trawy, krowiego obornika oraz popiołu. Małe domy mają część sypialną, strefę gotowania, czasami spiżarnię i niewiele więcej. Nie ma prądu, bieżącej wody ani toalety. Żadnych luksusowych udogodnień. To domy ludzi, którzy i tak spędzają dni na zewnątrz i używają swoich domów tylko do spania, gotowania oraz innych podstawowych potrzeb.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Tak, trzy szczepy. Co najmniej. Dobrze. Jo! Zdechły osa. Na wice Rutkowski.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Dzień dobry, Władysław Bałtycki się kłania. Zapraszam na audycję Nowości Płytowe. Dziś mam zamiar przedstawić płytę takiego pana, który się nazywa Jack White. Zapewne wszyscy go znają, choćby z White Stripes. Jeszcze z paru innych projektów. No więc ten pan wydał 7. album studyjny zatytułowany Frozen Charlotte. Wydał go 10 lipca 2026 nakładem wytwórni Third Man Records. Album wyprodukowany samodzielnie przez White'a i nagrane w Third Man Studio w Nashville w stanie Tennessee poprzedziły single God and the Broken Ribs, Derecho Dominico i Dollar Bill. To pierwszy raz, kiedy White nagrał dwa kolejne solowe albumy z tym samym zespołem akompaniującym, basista Dominic Davis i perkusista Patrick Killer również przyczynili się do powstania poprzedniego albumu White'a No Name, datowanego na rok 2024. I charakteryzującego się podobną garażową estetyką rockową. Klawiszowiec i organista Bobby Emmett dołączył do tria w owym 24 roku na trasie koncertowej towarzyszącej albumowi No Name, a następnie kwartet współpracował przy projekcie Frozen Charlotte jako zespół koncertowy. Album spotkał się z uznaniem krytyków i osiągnął 32 miejsce na liście Billboard 200, pierwsze miejsce na liście Billboard Independent Albums Chart i 29 miejsce na liście UK Albums Chart. W lipcu 2024 roku Jack White niespodziewanie wydał album No Name, garażowy rock nagrany z basistą Dominikiem Davisem i perkusistem Patrickiem Killerem. Album spotkał się z szerokim uznaniem krytyków i był nominowany do nagrody dla najlepszego albumu rockowego podczas 67. dorocznej gali rozdania nagród Grammy. Na trasę koncertową towarzyszącą albumowi White, Davis i Killer zaprosili klawiszowca i organistę Bobby'ego Emmetta, który rozwinął hardrockową estetykę zespołu. Davis zauważył, on i Jack mogli naprawdę się postarać, nie wchodząc sobie w drogę, co nie jest łatwe, ponieważ klawisze potrafią wszystko przytłoczyć, ale Bobby pochodzi z Detroit i jest ze sceny rock'n'rollowej, więc mamy za sobą wiele wspólnego. Killer dodał, Bobby to mój stary przyjaciel, grał w zespole The Sides i zagraliśmy razem mnóstwo koncertów. Jack szukał gracza na Hammondzie, a ja powiedziałem, że znam jednego gościa i że jest w tym lepszy niż ktokolwiek inny, kogo znałem. Z Emmettem w składzie czteroosobowy zespół wyruszył w długą trasę koncertową promującą No Name w latach 24-25. Zespół pracował nad niedokończonym pomysłem na utwory z sesji No Name i improwizował nowy materiał podczas prób dźwięku i występów na żywo. Czasami w samym środku koncertu zaczynaliśmy grać coś w rodzaju Neighbors Blues. To narodziło się na scenie. Wróciliśmy do studia i dopracowaliśmy niektóre z tych pomysłów. Trasa była świetną zabawą, było dużo improwizacji, a kiedy masz kilka tysięcy osób w pomieszczeniu podczas pisania piosenki, zmienia to sytuację, ponieważ możesz reagować na ich emocje. Zespół następnie wszedł do studia jako czteroosobowy zespół, aby nagrać kolejny album po No Name, a Davis stwierdził, to było inne niż No Name, ponieważ teraz mieliśmy Bobby'ego. Wszyscy jesteśmy wielkimi fanami Deep Purple, stąd wzięło się to połączenie organów i gitary. Ben Swank, współzałożyciel wytwórni White'a Third Man Records, pochwalił chemię czteroosobowego zespołu, stwierdzając, to nie jest No

część druga. To trochę bardziej klasyczny rock niż słyszałem od jakiegoś czasu. Słychać trochę jamowania, które słychać w zespole grającym na żywo. To właściwy skład we właściwym czasie. 3 kwietnia 2026 roku White wydał dwa single, God and the Broken Ribs i Derecho Monaco, na limitowanej edycji 7-calowego singla i wykonał je oba na żywo w programie Saturday Night Live. Album Frozen Charlotte został po raz pierwszy dyskretnie zapowiedziany w formie ogłoszenia o przedsprzedaży na stronie internetowej wytwórni Third Man Records. Oficjalne ogłoszenie nastąpiło następnego dnia, 10 czerwca, wraz z wydaniem trzeciego singla z albumu Dollar Bill. Album został wydany, jak już mówiłem, 10 lipca, tego samego dnia, w którym rozpoczęła się trasa koncertowa White'a po Ameryce Północnej, promująca ten album. Na okładce albumu znajduje się wykonana na zamówienie rzeźba lalka stworzona przez White'a na potrzeby jego wystawy These Thoughts May Disappear w londyńskiej galerii Newport Street. Lalka przedstawia głowę trupa umieszczoną na ciele zamarzniętej Charlotte, lalki groszowej inspirowanej ludową balladą o dziewczynce, która zamarzła na śmierć. W wersji albumu Frozen Charlotte czaszka śmierci jest biała, a nie niebieska. Według agregatora recenzji Metacritic Frozen Charlotte otrzymał powszechne uznanie na podstawie średniej ważonej ocen 84 na 100 na podstawie 16 ocen krytyków. Agregator recenzji Any Decent Music przyznał mu średnią ważoną ocen 7,5 na 10 na podstawie 18 ocen krytyków. A oto personel, który brał udział w tym wszystkim. Muzycy Jack White, wokal, gitara prowadząca, produkcja, miksowanie, Dominic Davis, bas elektryczny, Patrick Killer, perkusja, instrumenty perkusyjne, Bobby Emmett, organy Hammonda, wokale wspierające, mellotron, klawisze, Darry Jones, perkusja, Olivia Jane, bas elektryczny, David James Swanson, instrumenty perkusyjne. A teraz pora na to, żeby przedstawić poszczególne utwory, jest ich 13. God and the Broken Ribs, potem Derecho Demonico, There is Nobody There, Raising the Grain, You'll Never Fix Me, Nobody Knows, Dollar Bill, I Can't Believe What I'm Hearing, Thing as Thieves, All Alone Again, She's a Frenzy, Making Contact i na koniec Neighbor's Blues. Jack White, rok 2026, Frozen Charlatan. Albo Frozen Charlotte. Bardziej Charlotte. No to słuchamy.

never have nothing good.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Czterokrotny duński mistrz świata freedivingu Stig Severinsen ogłosił w 2013 roku, że osiągnął nowy rekord Guinnessa, przepływając 76 metrów pod wodą, bez płetw, a nawet pianki, poniżej 1 metra grubości lodu na jednym oddechu powietrza. Nie zadowoliwszy się ustanowionym wcześniej rekordem świata w kategorii pływanie z najdłuższym wstrzymaniem oddechu pod lodem z płetwami i kombinezonem do nurkowania, freediver poszedł o krok dalej, rozebrał się do zaledwie pary kąpielówek i ustanowił nowy punkt odniesienia – najdłuższa kąpiel pod lodem ze wstrzymanym oddechem. Obie rekordowe próby miały miejsce w kwietniu 2013 roku na jeziorze we wschodniej Grenlandii przy temperaturze zaledwie 1 stopnia. Pierwszy wynik ze sprzętem wyniósł 152 metry i 40 cm, natomiast drugi dokładnie 76 metrów i 20 cm. Przemawiając po potwierdzeniu swoich rekordów, Stig powiedział: przekraczanie granic posuwa nas do przodu. Jeśli nigdy nie odważymy się wyjść z naszej strefy komfortu, ludzkość nie wzrośnie.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Owczarek kaukaski. To rasa psa zaliczana do grupy molosów w typie górskim, wyhodowana na Kaukazie na terenie dawnego Związku Radzieckiego. Pierwotnie przeznaczona do pilnowania stad owiec przed drapieżnikami i złodziejami. Psy tej rasy są zrównoważone, niezależne, nieufne wobec obcych, czujne, stanowcze i terytorialne. Na własnym terenie nie tolerują nikogo obcego. Często wykazują skłonności dominacyjne. Mogą sprawiać problemy niedoświadczonemu opiekunowi. Nieumiejętnie prowadzone stają się agresywne. Owczarek kaukaski broni swoich najbliższych, pozostaje więc nieufny wobec ludzi, których nie zna. Pies ten może być psem niebezpiecznym, jeżeli jego właściciel nie zadba o jego odpowiednie wychowanie i socjalizację. Z tego powodu powinien mieć doświadczonego opiekuna, pewnego siebie oraz świadomego charakterystycznych cech tej rasy. Jeśli nie wyczuwa ze strony ludzi zagrożenia, traktuje ich z obojętnością. Z drugiej strony w obliczu niebezpieczeństwa staje się bojowy, napastliwy, w skrajnych przypadkach potrafi bez wahania ugryźć.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Tak, trzy szczepy. Dobrze. Jo. Zdechły osa. Na wice Rutkowski.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: W latach 70. i 80. w Polsce panowała prawdziwa moda na palenie papierosów. Palenie było wszechobecne i powszechnie akceptowane, co odzwierciedlały również filmy i seriale z tamtego okresu. W 1982 roku odsetek polskich palaczy osiągnął rekordowy poziom. Paliło aż 70% mężczyzn i 50% kobiet, co było jednym z najwyższych wskaźników w Europie. Palenie było symbolem wyzwolonych kobiet oraz atrybutem wolnych i otwartych na świat ludzi. Po papierosy sięgali przedstawiciele wszystkich grup społecznych, od robotników i intelektualistów po studentów i przyszłych rodziców. Nawet władza oraz opozycja niepodległościowa nie stroniły od tego nałogu. W tamtych czasach papierosy były również traktowane jako waluta zastępcza, zwłaszcza po wprowadzeniu kartek na papierosy w latach 80. Ludzie masowo wykupowali papierosy z kiosków, ponieważ nie miały one daty przydatności do spożycia i mogły służyć jako środek wymiany. Jednak wraz z końcem PRL-u i wzrostem świadomości o szkodliwości palenia tytoniu zaczęły pojawiać się zakazy palenia, a palenie stopniowo traciło na popularności.

wojnie wciąż są zabójcze. Co jakiś czas ktoś trafia na nie wybuchy, co często kończy się tragedią. Wyspy Salomona są biednym krajem, dlatego rozwiązanie tego problemu bez pomocy z zewnątrz może być niemożliwe. I pora na ciekawostkę. Wielu mieszkańców archipelagu Wysp Salomona ma blond włosy pomimo ciemnego koloru skóry. Jak podaje Rzeczpospolita, dotychczas sądzono, że powodem tego zjawiska było krzyżowanie się tubylców z europejskimi żeglarzami i kupcami, którzy od XVII wieku odwiedzali wyspy, wzbogacając tubylczą ludność o swoje geny. Jednak najnowsze badania wykazały, że za ten kolor włosów odpowiada mutacja genu, która nie występuje poza oceanią, więc nie została odziedziczona po Europejczykach.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Śnieg w kościołach. Śnieg w bramach. Śnieg pod kopcem Kościuszki.

zasłaniaj, nie zasłonisz, zostaw. No, no jeszcze bardziej odmyj. Lubię jak krwawisz, bo stare kobiety nie. Dzwonek.

widziałem jednocześnie chłopca, śnieg, powietrze, swój kręgosłup, łodygę. Śnieg pada, śnieg pada,

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Sygnalizatory Bluetooth. Możesz pomyśleć, że Bluetooth to nic innego jak prosty i łatwy sposób na podłączenie telefonu do samochodu lub podłączenie słuchawek bezprzewodowych do różnych urządzeń. Jednak w ostatnich latach Bluetooth znacznie się rozwinął i teraz osiągnął punkt, w którym wiele sklepów, firm i samorządów korzysta z nowego typu technologii sygnalizatorów Bluetooth, która może zmienić świat, jaki teraz znamy. Historia rozpoczęła się w zeszłym roku na popularnym kanale YouTube'owym poświęconym prawdziwym przestępstwom, znanym jako Thai Knots True Crime Mysteries. W filmie YouTuber wyjaśnił, w jaki sposób te sygnalizatory są używane na całym świecie, szczególnie w USA i Chinach, do śledzenia każdego naszego ruchu i wysyłania tych informacji do korporacji, które bez Twojej wiedzy budują tajny profil o Tobie. Podobnie dzieje się, gdy sklepy spożywcze śledzą kupowane przedmioty, a następnie wysyłają polecenia na podstawie Twoich najpopularniejszych zakupów. Cytując film, Thai Knots powiedział: jeśli masz telefon z Bluetooth, sygnalizator wykryje Twój telefon i zarejestruje jego osobiste numery identyfikacyjne. To powiąże Twój telefon z Tobą i informuje sklep, że to właśnie Ty. Połączenie dołoży wszelkich starań, aby zbierać dane o Tobie, rejestrować informacje o tym, jakie aplikacje są zainstalowane na telefonie, a w niektórych przypadkach tworzyć spersonalizowany profil, który może nawet zawierać Twoje imię, nazwisko i adres. Informacje te są przekazywane do sklepu i rejestrowane w ogromnej bazie danych zawierających informacje o kupujących. Gdy te sygnalizatory połączą się z Twoim urządzeniem, mogą śledzić, ile czasu spędzasz w sklepie. Mogą nawet stworzyć wirtualną mapę, aby określić, w jaki sposób się po nim poruszasz, katalogując Twoje unikalne nawyki i przygotowując informacje i schematy marketingowe osobistych preferencji zakupowych. Na przykład idziesz rzędem makaronów i serów. Lampa ostrzegawcza automatycznie wykryje, kiedy zbliżasz się do przejścia i będzie wiedzieć, kiedy wchodzisz do przejścia. Następnie sygnalizator może zostać podłączony i rejestrować, ile czasu spędzasz w przejściu. Załóżmy, że idziesz do sklepu 3 razy w ciągu 2 tygodni, ale nigdy nie kupujesz makaronu i sera. Przy 4 wejściu do sklepu możesz po prostu otrzymać powiadomienie na swój telefon, że właśnie otrzymałeś

kupon na makaron i ser. Dlatego podczas następnej wizyty prawdopodobnie go zakupisz. Jeśli Thai Knots ma rację, może to stanowić poważne zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa w przyszłości. Ten rodzaj technologii istnieje od wielu lat, ale nadal rozwija się w bardzo szybkim tempie. Jeśli programy są już teraz tak precyzyjne, wyobraź sobie, jak mogą funkcjonować za 5 czy 10 lat.

Moje kochanie, zaczął się sezon na przemijanie. Paru chłopaków już wyruszyło, podróż nieznaną było nie było.

chciałbym być szczery wobec ciebie. Ubywa nas tu, a przybywa w niebie. Ktoś wypatruje cieni chłopaków.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: W okolicach Wołogradu odkryto niezwykłe, kamienne formacje przypominające jaja dinozaurów. Te wapienne kule, które zostały znalezione kilka lat temu, stały się przedmiotem fascynacji i kontrowersji wśród mieszkańców i naukowców. Ich wnętrze przypomina żółtko ze zbitego piasku, co dodatkowo wzmacnia przekonanie o ich prehistorycznym pochodzeniu. Jednak nie wszyscy są przekonani co do tej teorii. Eksperci uważają, że te kule są pozostałościami z przeszłości, będąc fragmentami występującej tam skały żelazistej. W okolicach Wołogradu znajdują się bowiem duże złoża żelaza. Mieszkańcy okolicznych miejscowości wspominają, że podobne formacje były znajdowane w tym miejscu już 100 lat wcześniej. Te tajemnicze jaja stały się przedmiotem lokalnych legend i opowieści. Niedawno doszło do próby przewiezienia tych kamieni do prywatnych posiadłości przez niektórych mieszkańców, co wzbudziło wiele kontrowersji. Dzięki interwencji innych mieszkańców te cenne formacje pozostały na swoim miejscu. Chociaż te kamienne kule przypominają jaja dinozaurów, nie ma jednoznacznych dowodów na to, że faktycznie nimi są. Jednak w różnych innych częściach świata odkrywano prawdziwe jaja dinozaurów, które dostarczyły naukowcom cennych informacji na temat życia tych prehistorycznych stworzeń. Jednym z najbardziej znanych takich miejsc, gdzie odkryto takie jaja, jest prowincja Henan w Chinach, gdzie znaleziono setki dobrze zachowanych okamieniałych jaj. W świetle tych odkryć jaja z Wołogradu stanowią fascynujący element lokalnej historii i kultury, a ich prawdziwe pochodzenie wciąż pozostaje zagadką.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: To malownicza wieś rybacka w północnej Rosji jest symbolem walki człowieka z naturą. Położona na półwyspie Kanin-Szojna, została założona w latach 30. XX wieku przez rodziny rybackie, które przyciągnęła obfitość ryb w Morzu Białym. W latach 50. XX wieku, kiedy populacja osiągnęła około 1500 mieszkańców, wieś była kwitnącym portem rybackim z flotą liczącą ponad 70 statków. Jednak nadmierna eksploatacja zasobów morskich doprowadziła do ekologicznej katastrofy, niszcząc dno morskie i wpływając na migrację piasków. W rezultacie większość wioski została pochłonięta przez wydmy piaskowe, które przemieszczały się pod wpływem wiatru. Dziś Szojna jest cieniem tego, czym była kiedyś. Ponad połowa wioski jest zakopana w piasku, a mieszkańcy muszą regularnie odkopywać swoje domy. Transport w wiosce odbywa się głównie za pomocą specjalnie przerobionych motocykli z szerokimi oponami, nazywanych tricycles. Mimo trudnych warunków mieszkańcy Szojny są niezwykle gościnni i dumni ze swojej samowystarczalnej społeczności. W latach 90. filmowcy dokumentalni odwiedzili wioskę i nakręcili film o tej społeczności. Film nosi tytuł Przywiane wiatrem i został wydany w 2000 roku. Ponadto w pobliżu wioski znajduje się rezerwat przyrody Szojiński, założony w 1997 w celu ochrony gęsi białoczelnej, gatunku zagrożonego wyginięciem. W świetle tych informacji Szojna jest przykładem tego, jak działania człowieka mogą mieć długotrwałe i nieodwracalne skutki dla środowiska. Jednak miejscowość jest też symbolem wytrwałości i determinacji ludzi, którzy mimo wszystko wybierają życie w tak surowych warunkach.

Peel Sessions. Peel Sessions.

0: Kwadrans literacki.
1: Wydawnictwo Albatros przedstawia Graham Masterton. Zjawa. Przełożył Andrzej Schulz. Czyta Mikołaj Krawczyk. Nagranie Pike Voice audiobooki. Elizabeth próbowała włączyć się w rozmowę dorosłych, ale oprócz jednego momentu, kiedy ciotka Beverly zapytała, czy wciąż tak bardzo pasjonuje się końmi i czy nie myślała przypadkiem, żeby napisać na ten temat scenariusz, nie miała wiele okazji, żeby się odezwać. Wyczuwała również, że ojciec chce porozmawiać z ciotką na osobności. Może poszukacie mamy, dziewczynki, powiedział w końcu. Zobaczcie, czy nie potrzebuje jakiejś pomocy. Pobiegły na górę do sypialni mamy. Ale mamy wcale tam nie było. Łóżko nie było posłane, jakby dopiero co wstała, a na toalecie leżały grzebienie, szminki i otwarty puder. Poduszeczka od pudru spadła na dywan, ale mama najwyraźniej nie troszczyła się, żeby ją podnieść. Zostawiła także w popielniczce zapalonego papierosa. Może musiała pójść szybko do łazienki, zasugerowała Laura. Może. Mnie też popędziło po tym gulaszu wczoraj wieczorem. Ale kiedy odwracały się, żeby wyjść z sypialni, Elizabeth zobaczyła na trawniku przed domem coś białego, co natychmiast zniknęło jej z oczu. Podbiegła do okna i zdążyła zobaczyć matkę, która maszerowała szybko podjazdem w długiej, białej, nocnej koszuli z białą parasolką w ręku. — To mama! — krzyknęła Laura. — I nie jest nawet ubrana! Dziewczynki popędziły na dół do salonu. Ojciec i ciotka Beverly szeptali coś, pochylając ku sobie głowy, a Moe spacerował po pokoju bilardowym, smarując kredą kij. Tato, mama wybiegła z domu w nocnej koszuli. O Boże, jęknął ojciec. Zdjął okulary i pobiegł za nimi. Do salonu wchodził właśnie Simus, niosąc tacę z mrożoną herbatą. Na ich widok o mało jej nie upuścił. Gdzie jest przyjaciel? Zapytał spanikowany. Że co? Zdziwił się Moe. Wybiegli na dwór. Deszcz prawie natychmiast przemoczył ich do suchej nitki. Z początku nie mogli się zorientować, dokąd poszła mama, ale potem Elizabeth zobaczyła migający cień na rogu Oak Street. Popatrzcie, tam jest! Zawołała i wszyscy puścili się w pogoń. Elizabeth w pośpiechu ocierała z oczu krople deszczu, modląc się, żeby udało im się dogonić mamę, zanim ktokolwiek zauważy jej eskapadę. Dość już miała wypowiadanych protekcjonalnym tonem wyrazów współczucia i choć udawała głuchą, słyszała wszystkie rozlegające się wokół niej szepty. Widzicie ją? Jej matka ma wariackie papiery. Nie musieli jednak biec aż do Oak Street. Po lewej stronie, tuż przed skrzyżowaniem, grunt opadał lekko w dół. Biegło tędy koryto potoku, którym zimą płynęła wąska błotnista struga i które w lecie zupełnie wysychało. Tam właśnie pośród zarośli i ostów stała Margaret Buchanan, obok leżącej na ziemi parasolki z włosami w strączkach i w przemoczonej nocnej koszuli, która przylepiła się do jej klatki piersiowej i wychudłych ud. Na jej twarzy malował się wyraz takiej udręki i rozpaczy, że Elizabeth uciekła spojrzeniem w bok. Ojciec ześliznął się na dół i objął mamę ramieniem. Chodź, kochanie, wracajmy do domu. Co cię u licha skłoniło, żeby tu przybiec? Mama złapała ojca za rękaw i popatrzyła na niego, jakby to on był umysłowo niezrównoważony. Widziałam ją. To było zupełnie tak, jak powiedziała Lizzie. Widziałam ją na własne oczy. Daj spokój, kochanie. Przemarzniesz na śmierć. Nie mów do mnie, daj spokój. Widziałam ją na własne oczy. Musi tu gdzieś być, gdzieś niedaleko, skoro widziała ją Lizzie i ja. To była ona. Nie ma co do tego dwóch zdań. Ona... To znaczy kto? Zapytał ojciec. Nie wiesz? To była Peggy, mój bączek. Peggy wróciła. Ojciec pochylił głowę i z czubka nosa kapnęła mu kropla deszczu. Przykro mi, kochanie. Dlaczego ci jest przykro? Zapytała mama, zaciskając w podnieceniu pięści. Powinieneś się cieszyć, że wróciła. Podobny do pokrywki kapelusz ciotki Beverly zaczął puchnąć z jednej strony i wyraźnie tracił fason.
2: Myślę, że najlepiej będzie, jeśli zabierzemy ją do domu, powiedziała.
1: Ojciec spojrzał w górę i kiwnął głową. Zadzwonię po doktora. Może nie służą jej te nowe środki uspokajające. Mama zacisnęła palce na jego rękawie i oderwała guzik.
2: Przestań mówić o mnie, jakby mnie tu wcale nie było. To nie ma nic wspólnego z moimi lekarstwami. Ona jest tutaj, widziałam ją na własne oczy. Ojciec spojrzał na nią, nic nie mówiąc. Z twarzą wykrzywioną smutkiem, ale mama odwróciła się gwałtownie i wskazała koryto potoku.
3: Ona tu jest!
2: Krzyknęła.
3: Widziałam ją! Dlaczego nie potrafisz mi uwierzyć?
2: Elizabeth wytężyła wzrok, wpatrując się w lśniące strugi deszczu. Przez ułamek sekundy wydawało jej się, że widzi białą, zamazaną postać biegnącą na tle tęczy, ale to mógł być tylko błysk rozszczepionego światła albo coś, co chciała zobaczyć, choć nie istniało w rzeczywistości. Potem jednak przyjrzała się twarzy matki i nabrała przekonania, że mama naprawdę widziała małą dziewczynkę, całą ubraną na biało. Nie było co do tego żadnych wątpliwości. Mama odwzajemniła ze spokojem jej spojrzenie. Wyraz jej twarzy nie mówił wcale: uwierzcie, że nie jestem wariatką. Nie musiała bowiem nikomu udowadniać, że nią nie jest. Elizabeth zeszła na dół i wzięła mamę za rękę. Jej dłoń była bardzo zimna.
3: Chodź, mamo, powiedziała. Wracajmy do domu.
2: Wszyscy wdrapali się z powrotem na chodnik. Deszcz zaczął słabnąć, jakby ktoś zakręcał powoli ogrodowy zraszacz. Skrzypiąc podeszwami, ruszyli ulicą, z której zaczynała się już unosić para.
3: Twój kapelusz zrobił się bardzo dziwny, poinformowała Laura ciotkę Beverly. Masz jeszcze coś do powiedzenia?
2: Zapytała wściekłym tonem ciotka. Kiedy wracali ulicą, Elizabeth zauważyła, że niektóre z krzaków dziwnie błyszczą. Z początku myślała, że to krople deszczu, ale kiedy dotknęła dłonią jednego z nich, zorientowała się, że to lód. Spojrzała z niedowierzaniem na swoje palce, na których rozpuszczały się niczym płatki śniegu małe kryształki. Przesunęła dłonią po kolejnym krzaku, a potem następnym i całą ją obsypały malutkie drobiny lodu. Błyszczały na jej rękawie i lśniły jak plewy w letnim słońcu. Lód w czerwcu. To jakieś czary. Mama spojrzała na nią i Elizabeth dotknęła dłonią kolejnego krzaka.
3: To lód, mamo, to lód.
2: Mama posłała jej zmęczony, czuły uśmiech. Elizabeth była przekonana, że rozumie jego znaczenie. Wzięła mamę za rękę i ruszyły obie do domu, połączone wspólną tajemnicą i świadomością, że świat nie składa się tylko z deszczu i słonecznego blasku, że składa się również z luster. Elizabeth uściskała Laurę na pożegnanie. Ciotka Beverly czekała już w samochodzie, a Moe spoglądał co chwila na zegarek z niespokojnym wyrazem twarzy.
3: Będę do ciebie codziennie pisała, obiecała Elizabeth. Nie szkodzi, jeśli nie będziesz codziennie odpisywać, ale prześlij trochę pocztówek.
2: Laura kiwnęła głową. Płakała tak mocno, że nie mogła się odezwać. W końcu ojciec położył jej rękę na ramieniu. Chodź, kochanie, powiedział. Pora jechać. On też wybierał się w podróż, żeby odwiedzić dziadka w Nowym Jorku. Laura wsiadła do samochodu.
3: Poczekajcie, proszę, zawołała nagle Elizabeth. Za sekundę wracam.
2: Wbiegła do domu i wspięła się po schodach. Wpadła do swojej sypialni, zabrała to, co chciała, spod poduszki i przeskakując po dwa schodki, zbiegła z powrotem na dół. Laura siedziała na tylnym siedzeniu z bladą twarzą i zaczerwienionymi oczyma.
3: Masz!
2: Wysapała Elizabeth, podając jej przez okno pana Banzama.
3: On zawsze chciał pojechać do Hollywood. Możesz go zabrać.
2: Laura wzięła królika i przytuliła go do piersi.
3: Będziesz się nim opiekować? Zapytała Elizabeth.
2: To królik, powiedziała ciotka Beverly, odwracając się do tyłu i wydmuchując nozdrzami papierosowy dym. Zabawi się tam za wszystkie czasy. W Hollywood roi się od króliczków. Moe zachichotał wulgarnie i Elizabeth uświadomiła sobie, że po raz pierwszy w życiu zrozumiała żart dorosłych. Dała krok do tyłu, czując się niesamowicie dorosła. Stała razem z mamą i machała ręką, kiedy samochód wyjeżdżał na ulicę. Słońce odbiło się raz od jego tylnej szyby, a potem zniknął za drzewami.
3: No cóż, Elizabeth, powiedziała mama. Teraz zostałyśmy same, tylko ty i ja.
2: Elizabeth spojrzała na nią. Mama puściła do niej oko. Niedziela była wilgotna, bezwietrzna i bardzo upalna. Kościelne dzwony brzmiały jak stukające o siebie powoli wiadra z melasą. Mama i Elizabeth weszły do kościoła i uklękły w swojej ławce. Drzwi pozostawiono otwarte w daremnej próbie ochłodzenia wnętrza, ale wszystkie panie wachlowały się rękawiczkami, a wszyscy panowie gotowali się w milczeniu w swoich niedzielnych garniturach. Nabożeństwo prowadził wielebny Skinner, siwowłosy emerytowany pastor
3: z Danbury, z pomarszczoną małpią twarzą. Poprosił, żeby całe zgromadzenie pomodliło się za duszę Dicka Braithwaite'a i wyraził nadzieję, że Bóg w swojej nieskończonej łasce wybaczy mu jego grzechy. Niewiele osób powiedziało na to amen, a rodzice Janie McReed wstali i demonstracyjnie wyszli z kościoła. Odśpiewali lied Kindle Light i Nearer My God to Thee. A potem wielebny Skinner wygłosił dłuższe kazanie o bałwochwalstwie. Są jak straszak na polu ogórkowym. Nie mówią, trzeba je nosić, bo nie mogą chodzić. Pożarły Jakuba, zniszczyły go i zniszczyły jego niwę. Przypis autora. Księga Jeremiasza. Wersety 10:5 do 10:25. Koniec przypisu. Elizabeth ubrana w bawełnianą sukienkę w żółte i białe paski, tak sztywno wykrochmaloną, że skrzypiała przy siadaniu, ssała dyskretnie landrynkę i rozmyślała o stojącym na ogórkowym polu strachu na wróble. Wyobrażała sobie, jak drzemie w letnim słońcu, a całe pole faluje w upale. Prawdopodobnie nie przeszkadza mu wcale, że nie potrafi chodzić. Przyjemnie jest bowiem drzemać na polu. A potem wyobraziła sobie wronę, wielką czarną wronę, trzepoczącą leniwie skrzydłami w ciepłych prądach powietrza i krążącą bez przerwy nad ogórkowym polem. Wrona czeka, aż strach zamknie oczy, ale on nie może tego nigdy uczynić. Sama zapadała już prawie w drzemkę, kiedy zobaczyła nagle mijającą otwarte drzwi kościoła drobną białą postać, tak jasną, że jej kształt wydawał się rozpływać w powietrzu. Przeszedł ją dreszcz podniecenia. Przez ułamek sekundy korciło ją, żeby dotknąć ramienia mamy i szepnąć: patrz, ona tam jest. Ale nie miała pewności, że to ta sama dziewczynka i nie chciała niepotrzebnie ekscytować mamy. Z drugiej strony, kto oprócz katolików i Żydów mógł spacerować po ulicach podczas podniesienia? Nie sądziła, żeby w Sherman mieszkali jacyś katolicy, a jedyni Żydzi, których znała, byli w średnim wieku. Obserwowała drzwi przez bardzo długi czas, ale dziewczynka już się nie pojawiła. Elizabeth zacisnęła w końcu mocno oczy i odmówiła modlitwę za duszę Peggy, za zdrowie mamy i za siebie samą. Cała ta historia z mówkami i ptakami nie miała bowiem dla niej żadnego znaczenia. Chciała tylko jednego, żeby jej siostra wróciła do domu. Po nabożeństwie ludzie wyszli z kościoła i zatrzymali się na chwilę, żeby poplotkować. Prym wiodła jak zwykle pani Brogan, duża, krzykliwa kobieta w obszernej, krzykliwej sukni i olbrzymim kapeluszu z piórami. Elizabeth i Margaret musiały się przecisnąć obok niej. Doszły już prawie do bramy, kiedy pani Brogan smoknęła głośno i odezwała się z fałszywym współczuciem. Jak sobie radzisz z tymi wszystkimi kłopotami, Margaret, moja droga? Mama zawahała się. Elizabeth widziała, że kusi ją, żeby nie zatrzymywać się i udać, że nic nie usłyszała. Ale mimo całej swojej choroby mama nigdy nie dawała sobie grać na nosie. Odwróciła się i zmierzyła panią Brogan śmiałym wzrokiem. Jakie kłopoty ma pani na myśli, pani Brogan? Zapytała bardzo głośno. Pani Brogan obwisły jeszcze bardziej jej podwójne podbródki. Myślałam oczywiście o Laurze i o tym obrzydliwym panu Braithwaite'cie. Co za straszna historia, straszna. Mówiłam właśnie, jak tragiczne jest twoje życie, moja droga. Najpierw z Peggy, a teraz z Laurą. Nie wiem, jak sobie dajesz radę, naprawdę. To znaczy, wiem, że są chwile, kiedy nie dajesz sobie rady, ale w końcu wszystkim nam się one zdarzają. Mama dała dwa albo trzy kroki w stronę pani Brogan. Kiedy się odezwała, jej głos brzmiał spokojnie i śmiertelnie poważnie, tak jakby wąż sunął szybko po usianym kamieniami zboczu. Musi pani wiedzieć, że wszystkie moje córki żyją, pani Brogan, wszystkie. I wszystkie mają się bardzo dobrze. Pani Brogan przez dłuższy czas wpatrywała się w mamę. Pod woalką niedzielnego kapelusza wyraźnie drgała jej dolna szczęka. Nie chciałam cię dotknąć, Margaret, powiedziała w końcu. Nie czuję się w najmniejszym stopniu dotknięta, pani Brogan, odparła mama. Wróciły do domu w płynnym upale, trzymając się za ręce. Jedna biała rękawiczka w drugiej.
4: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Można narzekać na plastikowe butelki, że zaśmiecają planetę, ale przynajmniej można je ponownie napełnić i używać wiele razy. Kiedy wielu producentów myśli, jak ograniczyć zużycie plastiku w swoich opakowaniach, niektórzy wręcz przeciwnie. Zastępują zwykłe nakrętki takimi nieusuwalnymi, czyniąc swoje butelki w zasadzie jednorazowymi i zmuszając ludzi do kupowania kolejnych i kolejnych.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Cyklokosmia rickettsii, zwany również chińskim pająkiem pułapkowym, to gatunek o niezwykłym i fascynującym zachowaniu. Pochodzi z Chin. Ten pająk stosuje unikalną strategię obrony i polowania, które przypominają tajemniczość filmów szpiegowskich. Najbardziej charakterystyczną cechą tych pająków jest ich disco-idealna część odwłokowa, która wygląda jak moneta, służąca do zamykania wejścia do ich tuneli. Gdy pająk chowa się w swoim dole, jedynie ten twardy, okrągły dysk jest widoczny na powierzchni, co daje efekt podobny właśnie do monety leżącej na ziemi. Ta unikalna adaptacja służy jako skuteczny mechanizm obronny przed drapieżnikami. Cyklokosmia rickettsii prowadzi w dużej mierze podziemne życie. Pająki z tego gatunku wykopują tunele o głębokości do 30 cm, które służą im jako dom, schronienie i miejsce polowania. To, co jeszcze fascynuje w pająku, to jego niesamowite zdolności inżynieryjne. Te pająki są prawdziwymi mistrzami budownictwa, potrafią wykopać i utrzymać skomplikowane systemy tuneli. Cyklokosmia rickettsii to fascynujący przykład adaptacji i przetrwania w świecie natury. Choć mogą wydawać się niewinne z powodu swojego niewielkiego rozmiaru i unikalnego wyglądu, te pająki są prawdziwymi mistrzami kamuflażu i strategii obronnych. Cyklokosmia rickettsii, jak większość pająków, jest jadowity. Pająki z tej rodziny znane są jako pająki pułapkowe. Są zwykle wyposażone w silne kły i jad skuteczny do polowania na ich ofiary. Warto jednak zauważyć, że choć jad pająków jest skuteczny w neutralizowaniu małych ofiar, takich jak owady, rzadko stanowi zagrożenie dla ludzi. Chociaż niektóre pająki są bardziej jadowite od innych, większość z nich jest niegroźna dla człowieka, chyba że osoba ugryziona jest alergiczna na jad pająka. W przypadku gatunku Cyklokosmia rickettsii brak jest konkretnych informacji o skutkach jego ugryzienia dla człowieka.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Światło dnia, czyli rekolekcje świątyni Pola Kwantowego.
2: Aby zrozumieć, dlaczego nie możemy po prostu wziąć bardzo dobrego aparatu fotograficznego i sfotografować atomu, musimy pamiętać, jak ogólnie działa wzrok i aparaty fotograficzne. Widzimy obiekty tylko dlatego, że fale świetlne odbijają się od nich. Jednak tutaj napotykamy fundamentalny problem skali. Fale świetlne są zbyt grube dla tak małego obiektu. Wyobraź sobie, że próbujesz wyczuć małą kulkę na podłodze, mając na rękach ogromne rękawice bokserskie. Zrozumiesz, że coś tam jest, ale nigdy nie wyczujesz jej dokładnego kształtu ani krawędzi. To samo dzieje się ze światłem. Długość fali światła widzialnego, takiego jakie postrzegają nasze oczy lub aparaty fotograficzne, wynosi od 400 do 700 nanometrów. Jednocześnie rozmiar typowego atomu wynosi tylko około 0,1 nanometra. Oznacza to, że fala świetlna jest tysiące razy większa niż sam atom. Po prostu przelatuje obok niego lub zakrzywia się wokół niego, nawet tego nie zauważając. W fizyce nazywa się to granicą dyfrakcyjną. Nie możemy zobaczyć obiektu, który jest znacznie mniejszy niż długość fali, za pomocą której próbujemy go oglądać. Jest to logiczne. Nawet jeśli zbudujemy idealną soczewkę i powiększymy obraz miliony razy, zobaczymy tylko rozmyty punkt. Nie jest to problem związany z jakością soczewki, ale ograniczenie wynikające z samej natury światła. Konwencjonalny aparat fotograficzny rejestruje fotony odbite od powierzchni, ale atom jest tak mały, że pojedynczy foton światła widzialnego, zderzający się z nim, może po prostu wybić elektrony z ich pozycji lub zmienić stan atomu. Innymi słowy, sama próba oświetlenia atomu w celu wykonania zdjęcia zmienia go tak bardzo, że nie fotografujemy już tego, co było tam na początku. Dlatego naukowcy są zmuszeni używać wiązek elektronów lub promieni rentgenowskich, których długość fali jest porównywalna z rozmiarem atomu zamiast światła. Jednak takie urządzenia nie są już aparatami fotograficznymi w zwykłym sensie, ale złożonymi detektorami, które zbierają dane i matematycznie rekonstruują obraz. Tak więc każda fotografia atomu w czasopiśmie nie jest bezpośrednim obrazem, ale wynikiem złożonej interpretacji technicznej, ponieważ w widmie widzialnym atom pozostaje całkowicie niewidzialnym duchem. Jeśli nie możemy użyć światła, aby zobaczyć atom, naukowcy musieli wymyślić inny sposób. Zamiast oczu postanowili użyć palców. Najwyraźniejsze obrazy atomów uzyskuje się obecnie za pomocą skaningowego mikroskopu tunelowego lub jego odpowiednika, mikroskopu sił atomowych. Zasada ich działania można najłatwiej porównać do sposobu, w jaki osoba niewidoma czyta książkę napisaną alfabetem Braille'a. Nie widzą oni liter oczami, ale przesuwają palcami po wypukłych kropkach i łączą je w słowa w swoich umysłach. Mikroskopy działają dokładnie tak samo, ale za pomocą palca o grubości jednego atomu. Naukowcy używają niezwykle ostrej igły, której końcówka zakończona jest dosłownie pojedynczym atomem, wykorzystując efekt tunelowania. Igła ta jest doprowadzana do powierzchni materiału w nieznacznej odległości. Między igłą a atomami zaczyna płynąć słaby prąd elektryczny. Gdy tylko igła przechodzi nad atomem pagórkowatym, prąd nasila się, a gdy trafia w zagłębienie między atomami, słabnie. Specjalny program rejestruje te zmiany prądu i przekształca je w mapę topograficzną. To, co widzimy na ekranie, nie jest zdjęciem powierzchni, ale wykresem zmian prądu. Najnowsze badania z ostatnich lat posunęły się jeszcze dalej. Obecnie naukowcy używają pojedynczej cząsteczki, takiej jak tlenek węgla, na końcu igły. Pozwala im to badać atom z taką precyzją, że na obrazach widoczne są nawet wiązania chemiczne między atomami. Są to te same patyczki, które rysowaliśmy w szkole. Ważne jest, aby zrozumieć, że patrząc na taki obraz, nie widzimy zewnętrznego wyglądu atomu, ale wynik jego interakcji z igłą. Gdybyśmy użyli igły wykonanej z innego materiału lub zmienili napięcie, obraz mógłby wyglądać inaczej. Nie jest to obiektywny portret, ale złożona matematyczna rekonstrukcja tego, jak atom opierał się lub przyciągał urządzenie pomiarowe. Kiedy widzimy jasno złote lub neonowo-niebieskie atomy na okładce magazynu, podświadomie wierzymy, że tak właśnie wyglądają. Prawda jest jednak taka, że w mikrokosmosie pojęcie koloru po prostu nie istnieje, a atomy są całkowicie bezbarwne, a wszelkie kolory na ich obrazach są dodawane w programie Photoshop w imię nauki. Kolor, który widzimy naszymi oczami, jest wynikiem odbicia przez obiekt określonej długości fali światła widzialnego. Jak już ustaliliśmy, atomy są znacznie mniejsze niż te fale. Nie mogą odbijać światła w taki sam sposób, jak robi to jabłko lub samochód. Dlatego na najbardziej podstawowym poziomie fizycznym atom nie ma i nie może mieć koloru. Surowe dane, które naukowcy uzyskują za pomocą mikroskopów elektronowych lub tunelowych, to po prostu tablice liczb lub czarno-białe mapy intensywności sygnału. Dlaczego więc je kolorują? Istnieją trzy główne powody: kontrast i klarowność. Ludzkie oko znacznie lepiej rozróżnia odcienie kolorów niż setki odcieni szarości. Aby naukowiec mógł dostrzec najmniejsze szczegóły lub wady struktury, program otrzymuje polecenie: koloruj obszary o wysokim napięciu na czerwono, a obszary o niskim napięciu na niebiesko. Rozdzielenie elementów. W złożonych obrazach, w których występują różne rodzaje atomów, takie jak węgiel i złoto, są one sztucznie pokolorowane na różne kolory. Pomaga to wizualnie oddzielić jeden pierwiastek chemiczny od drugiego, aby nie pogubić się w chaosie szarych plam. Oczywiście piękny obraz przyciąga uwagę. Aby dotacje się wyróżniały, a artykuły były czytane, wizualizatorzy naukowi wybierają palety, które wyglądają imponująco i futurystycznie. W nowoczesnych badaniach nad wizualizacją danych naukowcy spierają się nawet o to, które kolory są bardziej uczciwe w użyciu, aby nie wprowadzać ludzi w błąd. Jednak bez względu na to, jak pięknie atom wygląda na ekranie, ważne jest, aby zrozumieć i pamiętać, że jest to tylko mapa danych pokolorowana dla naszej wygody, a nie prawdziwy portret. Jeśli spojrzysz na dowolny popularny obraz atomu, zobaczysz wyraźne kule. Wydaje się, że atom ma stałą granicę. Tutaj się zaczyna, a tutaj się kończy. Jednak współczesna fizyka, a zwłaszcza ostatnie eksperymenty dotyczące wizualizacji orbitali elektronowych, mówią nam, nie ma wyraźnych granic. Atom nie jest bilą bilardową, bardziej przypomina bardzo gęstą i dynamiczną mgłę. Chodzi o kwantową naturę elektronów. Zgodnie z zasadą nieoznaczoności, elektron nie może znajdować się w określonym punkcie. Rozprzestrzenia się wokół jądra, tworząc coś, co naukowcy nazywają chmurą elektronową. Wyobraź sobie szybko obracające się śmigło samolotu. Kiedy jest nieruchome, można dostrzec poszczególne łopatki, ale kiedy obraca się z pełną prędkością, widzisz tylko półprzezroczysty, szary okrąg. Nie można dokładnie określić, gdzie w danym momencie znajduje się łopatka, ale wiadomo na pewno, że jest gdzieś w obrębie tego okręgu. Najnowsze badania, w których naukowcom udało się dosłownie sfotografować kształt chmur elektronowych, potwierdzają, że im dalej od centrum, tym chmura staje się rzadsza. Atom nie ma punktu, w którym nagle się kończy. To, co na zdjęciach mikroskopowych wygląda jak krawędź kuli, jest tylko sztucznie wybraną granicą. Naukowcy po prostu zgadzają się. Uznajmy krawędź atomu za obszar, w którym istnieje prawdopodobieństwo napotkania elektronu. To całkowicie zmienia nasze postrzeganie rzeczywistości. Kiedy dotykamy palcem stołu, nie dotykamy solidnych kul atomów. W rzeczywistości jest to jedna chmura energii odpychająca drugą. Wszystkie zdjęcia, które pokazują nam atomy jako wyraźne groszki, upraszczają rzeczywistość dla naszej wygody. W rzeczywistości mikrokosmos jest niekończącym się splotem zamazanych, pulsujących mgławic, które nie mają początku ani końca w sensie, jaki znamy. W 2018 roku zdjęcie Davida Nadlingera, zatytułowane Pojedynczy atom w pułapce jonowej, wywołało sensację i wygrało prestiżowy konkurs naukowy. Zdjęcie przedstawia maleńką świecącą kropkę między dwiema metalowymi igłami. Wiele osób pomyślało, no cóż, oto jest atom, jak maleńka cząsteczka materii. Jednak w rzeczywistości to, co widzimy na tym zdjęciu, nie jest ciałem atomu, ale jego energetycznym echem. Aby zrozumieć, co się dzieje, wyobraź sobie, że późną nocą w ciemnym lesie ktoś zapalił bardzo mocną latarkę kilometr od ciebie. Widzielibyście jasny błysk światła, ale nie widzielibyście osoby, plastikowego korpusu latarki ani żarówki w środku. Widzielibyście tylko światło emitowane przez ten obiekt. To samo stało się z atomem strontu. Naukowcy skierowali na niego potężne lasery. Atom pochłonął tę energię i zaczął ją ponownie emitować. Aparat uchwycił to wtórne światło, a nie fizyczne granice samego atomu. Jest tu jeszcze jeden ważny szczegół. Skala. Na zdjęciu świecąca kropka wydaje się malutka, ale w porównaniu z rzeczywistą wielkością atomu jest potwornie ogromna. Ponieważ atom nieustannie wibruje i emituje światło we wszystkich kierunkach, na zdjęciu wydaje się setki i tysiące razy większy niż w rzeczywistości. Efekt ten jest podobny do tego, jak wyglądają odległe gwiazdy na nocnym niebie. Widzimy je jako jasne dyski, chociaż w rzeczywistości są to ogromne kule, które znajdują się tak daleko, że powinny być niewidocznymi kropkami. Tak więc to słynne zdjęcie jest niesamowitym osiągnięciem technicznym. Nie jest to jednak portret atomu. Jest to zapis faktu, że w tym punkcie przestrzeni znajduje się coś, co jest w stanie odbijać światło. Widzimy jego sygnaturę, jego światło nawigacyjne, ale sam atom pozostaje ukryty w tej jasnej poświacie, ukrywając swoją prawdziwą formę kwantową przed obiektywem. Wszystko, o czym mówiliśmy wcześniej, chmury elektronów, badanie za pomocą igły, blask strontu, były zatrzymanymi klatkami lub bardzo długimi ekspozycjami. Ale atom nie jest zamrożoną rzeźbą, jest światem szalonych prędkości. Elektrony poruszają się tak szybko, że dla nich nasza chwila trwa wieczność. Aby naprawdę zobaczyć, co dzieje się wewnątrz atomu, naukowcy musieli wynaleźć najszybszy błysk w historii ludzkości – laser atosekundowy. Aby dać wyobrażenie o skali, atosekunda to jedna kwintylionowa część sekundy, jednostka z 18 zerami po przecinku. Jest to tak krótki okres czasu, że w jednej sekundzie mieści się tyle atosekund, ile sekund minęło od narodzin naszego Wszechświata 14 miliardów lat temu. Niesamowite liczby. Konwencjonalne lasery były zbyt wolne. Próba uchwycenia elektronu za ich pomocą przypomina próbę sfotografowania lecącej kuli z czasem naświetlania, wynoszącym kilka minut. Obraz pokazałby jedynie rozmazany ślad. Dzięki pracy Piera Agostiniego, Ferenca Krausza i Anne L'Huillier, laureatów Nagrody Nobla z 2023 roku, możemy teraz generować impulsy świetlne o tak wysokiej częstotliwości, że są one w stanie zamrozić ruch elektronu. Dzięki temu można zobaczyć nie tylko rozmazaną chmurę, ale dokładnie to, jak elektron przeskakuje z jednego poziomu na drugi lub jak opuszcza atom pod wpływem światła. Odkrycie to zadało kolejny cios znanym obrazom atomów. Teraz wiemy na pewno, że każdy statyczny obraz atomu jest wielkim kłamstwem. W rzeczywistości wewnątrz atomu nieustannie odbywa się szalony taniec energii. To, co na starych fotografiach wyglądało jak stabilna kula, jest w rzeczywistości wynikiem niezwykle szybkich procesów. Dopiero teraz zaczynamy przechodzić od fotografii atomów do filmów o nich. Filmy te pokazują, że rzeczywistość jest znacznie bardziej dynamiczna i chaotyczna, niż nam wmawiano. Głównym oszustwem każdej fotografii lub diagramu atomu jest to, że pokazują one atom jako rodzaj wypełnionego obiektu, a mianowicie kulę, punkt lub chmurę. W rzeczywistości atom jest w prawie 99,9% pustą przestrzenią. Aby zrozumieć skalę tej nicości, naukowcy często używają następującego porównania. Jeśli powiększymy jądro atomu do rozmiarów piłki tenisowej, granice samego atomu, gdzie znajdują się elektrony, będą oddalone od niego o kilka kilometrów. Wszystko pomiędzy tą kulą a granicami stadionu to po prostu pusta przestrzeń. Jeśli wszystko wokół nas, stoły, ściany, nasze własne ciała składa się z takich pustych atomów, to dlaczego nie przechodzimy przez podłogę i nie możemy przełożyć ręki przez ścianę? Odpowiedź nie leży w obecności materii stałej, ale w odpychaniu elektrycznym. Elektrony w Twoich rękach i elektrony w ścianie mają ładunek ujemny. Kiedy próbujesz dotknąć ściany, ich pola elektryczne zaczynają się odpychać z niesamowitą siłą. To, co postrzegamy jako solidność obiektu, nie jest fizycznym kontaktem dwóch ciał stałych, ale jedynie oporem pól elektrycznych. Kiedy patrzymy na obrazy atomów, widzimy gęste struktury tylko dlatego, że nasze instrumenty rejestrują te pola. To tak jakby patrzeć na wirujący wentylator. Dlatego każda fotografia atomu jest wielkim wizualnym kłamstwem. Tworzy ona iluzję, że świat jest gęsto upakowany, podczas gdy w rzeczywistości żyjemy w świecie widmowych pól, które utrzymują pustkę w określonym kształcie. Gdybyśmy usunęli całą pustą przestrzeń z atomów tworzących całą ludzkość, wszystkie 8 miliardów ludzi zmieściłoby się w objętości zwykłego jabłka. Chociaż jabłko to nadal ważyłoby tyle samo, co cała ludzkość. Kiedy patrzymy na zdjęcia atomów, oczekujemy, że zobaczymy wyraźne kontury, tak jak na portrecie osoby. Jednak w świecie kwantowym sama koncepcja wyrazistości działa zupełnie inaczej. Istnieje zasada nieoznaczoności Heisenberga, która mówi: nie da się jednocześnie dokładnie określić położenia cząstki i prędkości, z jaką się porusza. Nie jest to problem związany ze słabą jakością mikroskopów. Jest to fundamentalna zasada struktury naszego wszechświata. Problem z ostrością obrazu atomu polega na tym, że aby uzyskać obraz, musimy uderzyć w atom inną cząstką, fotonem światła lub elektronem. Jednak ponieważ atom jest niezwykle mały i lekki, uderzenie to nieuchronnie zmienia jego stan. To tak, jakby próbować sfotografować piłkę nożną w całkowitej ciemności, rzucając w nią innymi piłkami. Gdy tylko uderzysz w piłkę, aby ustalić, gdzie się znajduje, natychmiast odlatuje od miejsca uderzenia. Z powodu tego prawa każdy superostry obraz atomu jest techniczną fikcją. Naukowcy stoją przed nieuniknionym wyborem. Jeśli chcemy dokładnie wiedzieć, gdzie znajduje się atom, musimy zrobić wyraźne zdjęcie. Musimy uderzyć w niego cząstką o ogromnej energii, ale wtedy natychmiast przyspieszy i obraz będzie rozmyty. Jeśli chcemy zobaczyć jego naturalny stan, musimy działać bardzo delikatnie, ale wtedy obraz będzie rozmyty i zaszumiony. Dlatego też, gdy widzisz na ekranie monitora idealnie wyostrzony, nieruchomy atom, pamiętaj, że jest to jedynie średni wynik tysięcy pomiarów lub efekt działania algorytmów oczyszczających obraz. Prawdziwy atom jest obiektem, który zasadniczo wymyka się bezpośredniemu i wyraźnemu spojrzeniu, pozostając wiecznie nieostry dla naszego obserwatora. Przez długi czas jądro atomu było przedstawiane jako gęsta grupa czerwonych i niebieskich kulek, protonów i neutronów, podobnych do kiści winogron. Jednak współczesne badania przeprowadzone na gigantycznych akceleratorach cząstek, takich jak te w Jefferson Lab lub CERN, pokazują, że obraz ten jest beznadziejnie przestarzały. Zajrzenie do wnętrza jądra jest milion razy trudniejsze niż zobaczenie samego atomu. Jądro jest dziesiątki tysięcy razy mniejsze od samego atomu i jest utrzymywane razem przez niezwykle potężne siły. Aby sfotografować jego wewnętrzną strukturę, naukowcy stosują metodę zwaną głębokim rozpraszaniem nieelastycznym. Bombardują jądro elektronami poruszającymi się z prędkością zbliżoną do prędkości światła. To, co odkryli w ciągu ostatnich kilku lat, jest naprawdę zadziwiające. Jądro jest wrzącym oceanem. Protony i neutrony wewnątrz jądra nie pozostają w bezruchu. Nieustannie wymieniają się cząstkami, zderzają się, a nawet na chwilę łączą się ze sobą. Każdy obraz, na którym są one starannie ułożone, jest nieprawdziwy. Kwarki i morze gluonów. Wewnątrz samych protonów życie wrze. Naukowcy odkryli, że proton to nie tylko trzy małe kwarki, ale dynamiczne morze nieustannie powstających i znikających cząstek, utrzymywanych razem przez lepkie pole gluonów. Ciśnienie jest wyższe niż w gwiazdach neutronowych. Ostatnie pomiary wykazały, że ciśnienie wewnątrz protonu jest po prostu ogromne. Jest wyższe niż w centrum najgęstszych gwiazd we Wszechświecie. Niesamowite. Do tej pory nie mamy ani jednego prawdziwego zdjęcia jądra lub protonu. W wiadomościach naukowych widzimy jedynie wizualizacje i skomplikowane obliczenia matematyczne. Naukowcy próbują stworzyć trójwymiarowe mapy rozkładu ładunków i ciśnień wewnątrz jądra, ale mapy te wyglądają bardziej jak abstrakcyjne plamy energii niż znane nam obiekty materialne. Dopiero zaczynamy rozumieć, że podstawą naszej rzeczywistości są obiekty, które nie mają żadnej stałej formy i bardziej przypominają zamrożone wybuchy energii w przestrzeni.
0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

gest, tylko słowo, to spojrzenie, tylko mowa, tylko gest, tylko słowo, to spojrzenie.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Dzień dobry. Miło mi. Nazywam się Genovefa Zdobądź i przedstawiam Wam artystę tygodnia. Dziś jest nim zespół Nytse Eeb. Zespół wydał jeszcze 3 single we własnej wytwórni. Łosogeto, 1985 rok. Łosogeto Remixes, 1986 rok. I Let Your Body Learn, 1986 rok, zanim w 1986 roku podpisali kontrakt z Mute Records. Następnie wydali single Murderess, 1986 rok i Let Your Body Learn, 1987 rok, które zbudowały ich reputację na scenie industrial rocka i EBM 6, a także wkroczyły na rozwijającą się scenę Chicago House. Join in the Hunt, 1987 rok, stał się częścią sceny beatowej Baliarek, która wpłynęła na brytyjską scenę Acid House. Ich debiutancki album That Total Age ukazał się w 1987 roku. Depeche Mode, wieloletni przyjaciele zespołu i partnerzy z wytwórni, zaprosili ich w 1987 roku do supportowania europejskiej części ich udanej trasy Music for the Masses Tour. David Goodey odszedł po trasie i jako duet ukończyli swój kolejny album Believe, 1989 rok. Mark Flat Ellis został ich nowym producentem. Zrekrutowali Juliana Beestona, aby pomógł im w ich własnej trasie koncertowej, a wkrótce stał się on stałym współpracownikiem zarówno na scenie, jak i poza nią. W 1989 roku nawiązali współpracę z niemieckimi pionierami EBM Die Krabs, aby ponownie nagrać swój singiel z 1981 roku Wache Arbeit, Warer Lohn jako The Machineries of Joy. Dziś posłuchamy płyty z roku 1989 zatytułowanej Believe. Oto lista utworów. Hearts and Minds. For Fun. Kontrom I'm Here. Captivate. Tfa. Blood Money. Shame. Drive. Without Belief. Kia PK Mix. Control I'm Here SDI Mix. I na koniec ponownie utwór Without Belief, ale tym razem w wersji instrumentalnej. Życzę miłego słuchania i do usłyszenia do jutra o stałej porze. Mówiła Genovefa Zdobądź.

Gdy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. Na granicy polsko-białoruskiej i na terenie jednostki Straży Granicznej dzieci się nie śmiały, dzieci płakały, a razem z nimi płakał prawie cały świat. Oprócz bandytów w mundurach i chujów z rządu.

0: Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: W Arabii Saudyjskiej istniał zakaz posiadania psów. Arabia Saudyjska jest krajem, który opiera swoje prawa i regulacje na prawie szariatu, islamskim prawie religijnym. W przeszłości Arabia Saudyjska wprowadziła różne restrykcje dotyczące posiadania psów, zwłaszcza w miejskich środowiskach. Tradycyjnie psy były traktowane w Arabii Saudyjskiej jako zwierzęta użytkowe, takie jak psy pasterskie lub stróżujące, a nie jako zwierzęta domowe. Saudyjska Komisja Zapobiegania Występkom, znana również jako Policja Religijna, wydała dekret zakazujący posiadania psów ras uznawanych za agresywne lub groźne oraz psów hodowlanych dla celów estetycznych lub związanych z luksusem. Ten dekret był wynikiem obaw, że psy były wykorzystywane przez mężczyzn, na przykład do podrywania kobiet, i że stwarzały nieodpowiednie sytuacje w miejscach publicznych. Dekret wywołał kontrowersje, ponieważ niektórzy Saudyjczycy hodują psy jako zwierzęta domowe i towarzyszące. Niektóre psy są również używane do celów ochronnych domów i posiadłości. Jednak w ostatnich latach obserwuje się stopniową zmianę w postawie wobec posiadania psów jako zwierząt domowych. Wiele osób w kraju zaczęło traktować psy jako zwierzęta domowe mimo istniejących regulacji. Jednak oprócz Arabii Saudyjskiej na Bliskim Wschodzie inne kraje również zdecydowały się wprowadzić regulacje. Iran wprowadził podobne ograniczenia, zakazując posiadania psów jako zwierząt domowych, ponieważ uważa się, że są one nieczyste według islamskich praw religijnych. Władze w Iranie często konfiskują psy od właścicieli i nakładają kary na tych, którzy łamią prawo. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich wprowadzono przepisy ograniczające posiadanie pewnych ras psów uważanych za potencjalnie niebezpieczne, takich jak pitbule i rottweilery.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Dzień dobry wszystkim. Z archiwum 4AD, tak nazywa się ten program. Ja nazywam się Władysław Bałtycki i wprowadzam Was w świat tej wytwórni płytą zespołu TV on the Radio. Płyta nazywa się Return to Cookie Mountain i została wydana w lipcu 2006 roku. To drugi studyjny album tego amerykańskiego zespołu. W Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie został wydany we wrześniu 2006 roku przez Interscope Records i Touch and Go Records. Na całym świecie przez 4AD oczywiście został wydany. Wydanie północnoamerykańskie zawiera trzy dodatkowe utwory, z których dwa to strony bez singla, ale to nas nie interesuje. Na albumie wystąpiło kilku znanych gościnnych wokalistów. W Provence w chórkach śpiewa David Bowie, który był entuzjastą debiutanckiego albumu zespołu Desperate Youth i Bloodthirsty Babes. Katrina Ford zespołu Celebration gościnnie śpiewa w Wolf Like Me, Let the Devil In i Blues From Down Here. Kazu Makino z Blonde Redhead śpiewa w Hours. To ich pierwszy album z udziałem klawiszowca Gerarda Smitha. Return to Cookie Mountain zebrał niezwykle pozytywne recenzje krytyków i został nazwany albumem roku 2006 przez Spin, co doprowadziło do pojawienia się zespołu na okładce magazynu. Album zajął drugie miejsce na liście Pitchfork Media 50 najlepszych albumów 2006 roku. Rolling Stone, Slant Magazine i Stylus Magazine nazwały album czwartym najlepszym albumem roku 2006, a album zajął piąte miejsce na liście Metacritic podsumowującej rok. W 2009 roku Rhapsody umieściło album na ósmym miejscu na swojej liście 100 najlepszych albumów dekady. W grudniu 2007 roku album znalazł się na 96. miejscu na liście 100 najlepszych albumów indie rockowych wszechczasów magazynu Blender. Według Nielsen SoundScan sprzedaż w Stanach Zjednoczonych w 2014 roku przekroczyła 242 tysiące egzemplarzy. My z zachwytu nad tą płytą przejdziemy do jej kontemplacji, czyli zobaczmy, czego możemy się dzisiaj spodziewać, jakich utworów. I Was a Lover, Hours, Province, Playhouses, Wolf Like Me, Method, Let the Devil In, Dirty World, Blues From Down Here, Tonight i na koniec Wash the Day. Posłuchajmy sobie TV on the Radio, tak nazywa się ten zespół, a płyta nazywa się Return to Cookie Mountain, rok 2006.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Cześć, nazywam się redaktor Wenus, a to jest Odlot na Wenus. W dzisiejszym odcinku przesłuchamy naprawdę wyjątkowego albumu wenezuelskiej artystki Alejandry Garcia Rodriguez, która tworzy i produkuje muzykę w Barcelonie w Hiszpanii. Album, w który dzisiaj się wsłuchamy, jest z roku 2017 i może nie był to debiut artystki, ale album o tej samej nazwie, którą nosi artystka, czyli Arka, był jej trzecim studyjnym projektem, ale pierwszym z wyraźnym wokalem zawartym w jej muzyce. Na wstępie powiem Wam, że inspiracją do tego, żeby wokal pierwszy raz pojawił się tak wyraźnie w twórczości artystki, był nikt inny jak jej przyjaciółka i współpracowniczka, czyli wokalistka Björk. A sprawa wyglądała totalnie randomowo, ponieważ obydwie artystki jechały gdzieś samochodem i Alejandra Garcia zaczęła śpiewać podczas tej podróży do radia i Björk zapytała ją zwyczajnie, dlaczego właściwie nie wykorzystuje wokalu w swojej muzyce. I to właśnie dzięki wsparciu swojej przyjaciółki Björk, która towarzyszyła jej w całym procesie tworzenia, powstał ten wyjątkowy album. Ta świetna płyta, która została uznana bardzo dobrze przez krytyków, poza całą swoją oprawą muzyczną, kryje w sobie wiele ciekawostek i anegdotek dotyczących wydawnictwa, a także tworzenia. Ale te ciekawostki pozostawimy sobie na kolejny odcinek Odlotu na Wenus, w którym o nich opowiem. Tymczasem zostawiam Was z tym trzecim studyjnym i bardzo klimatycznym albumem, bo myślę, że jest to taki klimat, którego nie powinno się przerywać anegdotkami. Także enjoy, przesłuchamy teraz albumu Arka.

Dzięki, że dotrwaliście ze mną do końca. Za 2 tygodnie, tak jak obiecałam, w kolejnym odcinku Odlotu na Wenus usłyszycie historię tworzenia i wydawnictwa albumu Arka z roku 2017. A teraz życzę Wam dobrego wieczoru.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Owczarek kaukaski. To rasa psa zaliczana do grupy molosów w typie górskim, wyhodowana na Kaukazie na terenie dawnego Związku Radzieckiego. Pierwotnie przeznaczona do pilnowania stad owiec przed drapieżnikami i złodziejami. Psy tej rasy są zrównoważone, niezależne, nieufne wobec obcych, czujne, stanowcze i terytorialne. Na własnym terenie nie tolerują nikogo obcego. Często wykazują skłonności dominacyjne. Mogą sprawiać problemy niedoświadczonemu opiekunowi. Nieumiejętnie prowadzone stają się agresywne. Owczarek kaukaski broni swoich najbliższych, pozostaje więc nieufny wobec ludzi, których nie zna. Pies ten może być psem niebezpiecznym, jeżeli jego właściciel nie zadba o jego odpowiednie wychowanie i socjalizację. Z tego powodu powinien mieć doświadczonego opiekuna, pewnego siebie oraz świadomego charakterystycznych cech tej rasy. Jeśli nie wyczuwa ze strony ludzi zagrożenia, traktuje ich z obojętnością. Z drugiej strony w obliczu niebezpieczeństwa staje się bojowy, napastliwy, w skrajnych przypadkach potrafi bez wahania ugryźć.

dlatego, że mnie nie chcesz. Znajdę robotę w telefonii. Znajdę robotę w TVN-ie. Znajdę robotę w bankowości. Dlatego, że mnie nie chcesz. Dlatego, że mnie nie chcesz. Dlatego, że mnie nie chcesz. Będę dodatkiem do kolorowych pism dla gospodyń domowych. Dlatego, że mnie nie chcesz. Dlatego, że mnie nie chcesz. Wypalę na raz 7 paczek papierosów Super Light.

dlatego, że mnie nie chcesz, znajdę robotę w telefonii, znajdę robotę w bankowości, znajdę robotę w TVN-ie, gdyż wszyscy już tam robią i zrobię łaskę prezesowi i zrobię łaskę prezesowej, bo wszyscy to robią, dlatego że mnie nie chcesz.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Karelia, region w północnej Rosji, skrywa wiele tajemnic, ale jedną z najbardziej fascynujących są kamienne labirynty. Te starożytne konstrukcje można znaleźć w różnych częściach Europy Północnej, są szczególnie liczne właśnie w Karelii. Choć ich dokładne przeznaczenie pozostaje nieznane, przyciągają one uwagę badaczy od wielu lat. Kamienne labirynty to skomplikowane figury w formie spirali liczące od 5 do 30 metrów średnicy, ułożone z niewielkich kamieni. W Karelii odkryto 3 takie labirynty, z których jeden znajduje się w Zatoce Czupińskiej, a 2 na archipelagu Kuzowa. Większość uczonych datuje ich powstanie na okres polodowcowy, około 3000 lat przed naszą erą. Choć ich dokładne przeznaczenie jest przedmiotem debaty, niektórzy badacze sugerują, że mogły one służyć celom religijnym, astronomicznym lub być związane z rybołówstwem. Jedno z miejsc, w którym można znaleźć tajemnicze konstrukcje, to wyspa Boloszoi-Zajtaski, część archipelagu Solowecki. Jest to miejsce, które przyciąga turystów z całego kraju, chcących zobaczyć największe kamienne labirynty w Europie. Badania wskazują, że archipelag był zamieszkany już w starożytności, ze śladami ludzkiej obecności datowanymi nawet na 7 tysiącleci przed naszą erą. Choć labirynty te są fascynujące, ich dokładne przeznaczenie pozostaje tajemnicą. Niektórzy badacze wierzą, że miały one znaczenie rytualne związane z inicjacją lub czyszczeniem z grzechów. Inni sugerują, że mogły służyć praktycznym celom, takim jak rybołówstwo. Bez względu na ich dokładne przeznaczenie, kamienne labirynty Karelii pozostają ważnym i tajemniczym świadectwem dawnych kultur i tradycji regionu.

kilka utworów od zespołu Spliss z Phantom Record, już znani goście z Lipska, no a dalej u nas nowa płyta zespołu Jar z nowym perkusistą Wincentem Posadzkim, naszym dobrym znajomym kolegą.

Płyta Hysteresis została nagrana w Hit Studio w Bangolecie we Francji. To muzyczny kolektyw, którego członkowie wywodzą się z DIY sceny. Zespół ogólnie identyfikuje się z jednej strony z ruchem no wave, a z drugiej strony post-punkiem. No a sami mówią o sobie, że grają strange wave, więc posłuchajmy jeszcze kilka utworów. Ja sam nie jestem wielbicielem takiego stylu, ale sama płyta jest bardzo, bardzo wartościowa i naprawdę jest spoko.

I Feel Weird, taki utwór. Płyta już dostępna jest na Bandcamp, więc zapraszam, pobierajcie, ściągajcie zespół JAR, płyta Hysteresis. A dalej już nasze polskie strony, Syf Records, zespół ze Szczecina, Bzdet.

Solowy projekt Bzdet z płytą o tytule Mgła. Czuć, że Bzdet czerpie inspirację z tradycji polskich zespołów nowofalowych. Ogólnie czuć tu wszystko od Sikiery po Wieże Fabryki. Bardzo mi się to podoba. Surowa energia punkowa i bardzo zimna melancholia.

To był solowy projekt BZDET, Syf Records, nazwa płyty Mgła. No a teraz polecimy do Berlina, zespół Morgenteurtoten. Zostańmy trochę w klimacie post-punka.

Płyta Not Available okazała się 18 października na Tamten Guerrilla. Dla mnie fascynujące w tym zespole jest to, że jako ich koncerty i w ogóle światopogląd, taki młodzieńczy anarchizm przeniesiony na taką zimną palitrę, potrafią cisnąć bekę i grać dosyć mocno zimną muzykę.

płyta Not Available została naprawdę bardzo dobrze oceniona przez niemieckie radio Antikörper. Ta płyta wyszła tylko w 300 kopiach winylowych i kiedy ja już natknąłem się na tą płytę, wszystko już było wyprzedane, niestety. Ale zawsze można oczywiście kupić i wesprzeć zespół przez stronę Bandcamp, również przez ich label Tante Guerrilla. Zapraszam.

To był zespół Morgan Ter Tot, Not Available Berlin. No i jako, że już tak eksperymentujemy i robimy taki postpunkowy miszmasz, to teraz włoski zespół Der Anna.

Nazwa albumu Breakthrough, płyta już wydana również na winilu. Można oczywiście pobrać w wersji cyfrowej za jedyne 5 euro na wytwórni Music From S.

był zespół Der Anna z płytą Breakthrough, no a dalej nowy projekt od kultowego zespołu The Gops, Maxfield z płytą Vroom

ostatnio, nie wiem w sumie jak to powiedzieć, można coś obserwować, a jeżeli to na słuch, to obserwuję, czy słyszę, obserwuję słysząc. Dobra, nieważne. Chodzi o to, że garażowe kapele bardzo często zaczęli łączyć swoje brzmienie z syntezatorami. To w sumie oni może nie cieszyć, bo naprawdę dobrze wszystkim wychodzi.

Projekt Maxfield, powiem także, pod patronatem zespołu The Gops, płyta Vroom Vroom. No a dalej już polecimy w wschodnie strony, konkretnie Samara, Rosja, projekt Zork, który sam o sobie mówi, że to jest manifest alien punku, który pełen brutalnych wizji przyszłości, w której ludzkość zmaga się z problemami związanymi z kolonializmem kosmicznym. Jest to kontynuacja historii o troglodytach, w której centralnym motywem jest opresyjny system zarządzany przez megakorporacje takie jak Zork Megacorp. No cóż, posłuchajmy.

No i oczywiście, jak zawsze, dopiero popatrzyłem na zegarek, a już prawie godzina minęło, więc ja szybciutko się żegnam, dosłuchamy Zorga. Z wami był Siergiej Brzęk, Żelazny Kurtyny, słyszymy się za tydzień. Cześć!

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Kim Jong-un. Od 17 grudnia 2011 roku faktyczny przywódca Korei Północnej, piastujący stanowiska naczelnego dowódcy koreańskiej Armii Ludowej, pierwszego przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej, pierwszego sekretarza, a następnie przewodniczącego Partii Pracy Korei. Kim Jong-un to jedyny na świecie generał, w dodatku odznaczony 4 gwiazdkami, który nie ma żadnego doświadczenia wojskowego. Dorastał w błogiej nieświadomości, spędzając czas albo w jednym z rodzinnych ośrodków Pjongczangu, albo w nadmorskiej rezydencji w Wonsan. Sama Korea Północna jest jednym z najściślej kontrolowanych społeczeństw na świecie. Władze na każdym kroku sieją propagandę o tym, jak wspaniale żyje się w tym kraju. Jednak mimo takiego dobrobytu i bezpieczeństwa, wódz tego narodu należy do jednych z najlepiej strzeżonych osób na świecie. Podczas wystąpień publicznych przywódca Korei jest ochraniany nawet przez kilkunastu osobistych ochraniarzy. Przywódca obecnie mieszka w ściśle strzeżonej rezydencji mieszczącej się w rejonie Wonsan, jednym z najpiękniejszych miejsc w kraju. Warto też wspomnieć o samochodach Kima. Znany on jest z poruszania się Mercedesem klasy S w wersji Pullman. Jest to przedłużona wersja opancerzonego modelu S, czyli najbardziej luksusowego w linii Mercedesa. Samochód z zewnątrz wygląda zwyczajnie, jednak posiada elementy ochronne zapewniające bezpieczeństwo i komfort na najwyższym poziomie.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Jan Warenicia. Kumulacja.
2: Dobry wieczór, pani Jadwigo. Mógłbym na chwileczkę do męża?
3: Ja nie wiem, on wrócił dopiero ze służby i tak nie czuje się dziś najlepiej.
4: Kto tam? Jadzia!
3: No sąsiad Marianku, pan o górę.
4: No to dlaczego trzymasz go w drzwiach? No proś, proś do środka.
2: Dobry wieczór, panie kapitanie.
3: To się teraz nazywa nadkomisarz.
4: Nic nie szkodzi. Proszę, proszę, pan siada. Panie,
2: dziękuję panie nadkomisarzu.
4: Niech pan da spokój w domu, to ja jestem po prostu pan Marian. No, no proszę,
2: ale, proszę. Ale ja do pana, że tak powiem, służbowo.
4: No, a skoro służbowo, to zapraszam na komisariat. W poniedziałek od 8 do 22.
2: Nie, pan nie musi wysłuchać koniecznie teraz. Zaraz. Do poniedziałku to wątpię, czy będę jeszcze przy zdrowych zmysłach.
3: Boże, co się stało?
2: Popatrzcie na mnie państwo. Tak wygląda największy idiota w Polsce, skończony kretyn, czyli ja.
4: Spokojnie, panie Zenku. No, zapali pan?
2: A nie, dziękuję, nie palę. Od 5 lat rzuciłem, odkąd odeszła ode mnie żona.
3: Widzisz, pana rzuciła żona, a pan palenie. Słyszysz, Marian, ty też byś się mógł wreszcie opanować tym paleniem.
4: Jadzie, idź skarbie i wstaw wodę na herbatę.
3: Zawsze jak zaczyna się dziać coś ciekawego, to nie...
4: Idź skarbie, idź.
2: Odciski?
4: No, niestety. Nachodzi się człowiek, nabiega, a potem do kuczy.
2: Mnie pan to mówi. Przecież ja przez 16 lat byłem inkasentem. O, niech pan popatrzy, jakich dorobiłem się żylaków tej elektrowni.
4: Dobrze. Co pana do mnie konkretnie sprowadza?
2: O, padłem ofiarą wyjątkowo perfidnego oszustwa, panie nadkomisarzu.
4: No zaraz, spokojnie i po kolei. Kto, kiedy, gdzie i na jaką sumę?
2: Moment. O, proszę. Proszę na to spojrzeć.
4: A co to jest?
2: Kopia weksla, który podpisałem we środę.
4: Dobrze, czy to jest na pewno pański podpis?
2: Niestety mój.
4: Jadzia, chodź tu prędko.
3: Zaraz się zagotuję.
4: No, zostaw tę herbatę, chodź. No chodź, zobacz lepiej, co my tu mamy. To jest weksel, który wystawił nasz sąsiad panu. Jak się nazywa ten facet?
2: Marynata, Józef Marynata.
4: A, Marynata, no właśnie.
3: Tak. Nie, no. To jest chyba jakiś żart. Przecież to stoi jak byk, że jest pan mu winien milion złotych.
4: Chwileczkę, czy pan podpisał ten weksel pod przymusem?
2: Nie.
4: No to ja już niczego nie rozumiem. Pożyczył pan od obywatela Marynaty milion złotych, tak?
2: Ależ skąd? Mówiłem panu, zostałem oszukany.
4: No to w takim razie musi pan, no to natychmiast zgłosić policji.
2: No przecież przyszedłem do pana. Nie znam osobiście żadnego innego policjanta.
4: No panie ogórek kochany, no nie, niech się pan rozejrzy. Czy tu jest komisariat? No niecałą godzinę temu wróciłem z pracy, jestem zmęczony. Odezwały mi się pewne, no, stare dolegliwości. Teraz to ja jestem prywatną osobą. Niech pan zrozumie. Mnie nie wolno wszczynać śledztw po godzinie.
2: A ja pamiętam z jakiejś powieści, że podobno czekista jest zawsze na służbie.
3: No, wie pan wybaczy, panie Zenku. Mąż całe życie stał na straży prawa i porządku. Był uczciwym funkcjonariuszem, niczego się nie dorobił, oprócz paru medali, arytmii serca i korzonków. Trzymał się zawsze z dala od polityki. A pan tutaj od czekisty, no?
4: Uspokój się, Jadzia, uspokój się. Panie sąsiedzie, ja naprawdę nie rozumiem, w czym mógłbym panu pomóc. Podpisał pan dobrowolnie weksel i albo pan go spłaci, no.
2: Albo
4: jak przystało na dżentelmena, strzeli pan sobie po prostu w łeb.
2: W łeb, tak? Pan mówi?
4: No, można i w serce, ale w głowę łatwiej trafić.
3: No, może żartował. No. Mariano, powiedz coś na litość boską.
4: Kto to jest ten Marynata? Kiedy i gdzie go pan poznał?
2: W sierpniu, a może już na początku września. Pamiętam, że tego dnia był okropny upał. Siedziałem samotnie w ogródku piwnym przy ulicy Jerzego Górzańskiego, dawniej Róży Luksemburg.
5: Przepraszam, mogę się do pana przysiąść?
6: Proszę. Ale
5: Gorące dzisiaj, co?
2: Co, proszę?
5: Strasznie się upał, prawda?
2: A tak, tak, zapowiadali, że jutro może być nawet powyżej 30.
5: Co to się porobiło z tą pogodą? Pozwoli pan, że się przedstawię. Józef Marynata.
2: Bardzo mi przyjemnie, Zenon Ogórek.
5: Patrz pan, co za traf. Musimy to koniecznie uczcić. Kelner!
3: No i co było dalej, panie Zenku?
2: No, postawił mi kilka piw, a potem zaprosił na kolację do Europy. Próbowałem się jakoś wykręcić. No to, że los zetknął ze sobą przypadkiem Marynatę z Ogórkiem, do niczego jeszcze przecież nie zobowiązuje. A tak prawdę mówiąc, nie stać mnie po prostu na bywanie w takich drogich lokalach. Ale Józef Marynata natychmiast wyczuł moje obawy i uspokoił, że wszystkie koszty bierze na siebie.
6: To bardzo typowe. Bardzo typowe. Każdy oszust stara się najpierw sprawić na swojej ofierze wrażenie, że nie zależy mu na pieniądzach. No i co? Co? Przyjął pan to zaproszenie?
2: No niestety. W restauracji przegadaliśmy całą noc. Zapłacił bez mrugnięcia słony rachunek i nad ranem odwiózł mnie do domu taksówką.
6: A o czym panowie rozmawialiście?
2: No tak o wszystkim i o niczym, jak to w Europie. Opowiedziałem mu, jak rzuciła mnie żona, że całe życie straciło dla mnie właściwie wszelki sens. Wypiliśmy bruderszaft. Chyba nawet się trochę popłakał.
6: Aha, i będąc pod wpływem alkoholu podpisał pan ten nieszczęsny weksel.
2: Ale skąd? Mówiłem już panu. Weksel podpisałem dopiero 2 dni temu.
6: A, no rzeczywiście zgadza się. 10 grudnia, czyli w tę środę.
2: Tak.
3: Przyniosę ci, Marianku, ręcznik i majt do stóp.
6: Ale daj spokój, nie teraz.
2: Ale proszę się mną nie krępować.
3: Nie ma przecież sytuacji bez wyjścia.
6: A, nie byłbym tego taki pewny. Ja znam życie. Ten Marynata odda weksel komornikowi do egzekucji, a wtedy, no sam pan rozumie, to jest już krótka piłka. Ma pan jakiś majątek?
2: 3-pokojowe mieszkanie.
6: Wykupione.
2: Wykupione.
6: No, to niedobrze, niedobrze, panie sąsiedzie. A co jeszcze?
2: Auto. 8-letnie Clio. Córka zamieniała samochód i podarowała mi go w zeszłym roku.
3: No, a właśnie. A co się u niej dzieje? Ostatnio jej nie widuję.
2: Ja wyjechała za granicę do Francji. W Paryżu poznała pewnego pana, no starszy od niej trochę, ale to bardzo, bardzo wartościowy człowiek. Wyszła za mąż. W marcu urodziła córeczkę. Mam nawet przy sobie zdjęcie.
6: Tak?
2: A proszę.
3: Ojej, śmieszniczna, panie Neska, no, no to moje gratulacje, panie Zenku. A ten tutaj pan taki z siwą brodą, to pewnie dziaduj ze strony męża, tak?
2: A nie, nie, to właśnie mój zięć.
6: Panie Zenku, interesuje mnie, co naprawdę stało się w tę środę. Ale dokładnie, godzina po godzinie.
2: Więc tak.
3: I znów spotkaliście się panowie na piwie.
2: Wracałem wieczorem do domu ulicą Kościuszki. No i nagle usłyszałem za sobą ostry pisk opon. W czarnym Mercedesie uchyliła się przyciemniona szyba. I zobaczyłem Józefa Marynatę.
7: No, coś się gapisz, Zenu! Wsiadaj, przyjacielu, musimy koniecznie pogadać!
2: Po kwadransie zatrzymaliśmy się przed jego domem. Z zewnątrz taki, wiecie państwo, spory, niczym nie wyróżniający się szary, gomułkowski klocek. Ale kiedy weszliśmy do środka, po prostu oniemiałem. W ogromnym salonie stała fontanna. Wyglądała jakby odlana ze szczerego złota. Całość w stylu mauretańskim. Wszędzie marmury, łuki. Z każdego kąta wyzierał niewiarygodny przepych. Jednym słowem, pałac jak z bajki.
8: No, jak ci się u mnie podoba?
2: Ja myślałem, że takie rzeczy są tylko na filmach.
5: Siadaj, napijesz się czegoś? O, a co byś powiedział na 12-letnią whisky? Może być?
2: No, jasne.
6: Powiedz mi, Zenek, ale tak szczerze, czy ty jesteś praktykujący?
2: Moi rodzice byli bardzo pobożnymi ludźmi.
6: Moi rodzice. No dobra, zaraz wrócimy do tego tematu. Czy możesz mi przysiąść na ten święty obraz, że to, co za chwilę ode mnie usłyszysz, nie wyjdzie nigdy poza ściany tego domu?
2: Przysięgam ci, Józiu.
6: Okej, patrz.
9: trwać. Piszę tu na kartce sześć liczb. 2, 10, 19, 34, 35 i 47. A teraz, bracie, uważaj.
10: Przypominam, że dzisiejsza suma na wygraną pierwszego stopnia w dużym lotku wynosi 6 milionów złotych. Przystępujemy do losowania. Zwalnia się blokada maszyny losującej. 19, 35, 2, 10, 34 i 47. Przypominam szczęśliwe liczby. 2, 10, 19,
2: 34. Przecież to są te same liczby. Wysłałeś kupon?
9: A po co?
2: No jak to po co? Do wygrania było 6 milionów.
9: Ale uspokój się, w najbliższą sobotę będzie 12. Dzisiaj nikt nie trafi szóstki. Ludzie rzucą się jak szaleni do kolektu i suma na wygraną pierwszego stopnia wyniesie okrągłe 12 milionów. No to chyba lepsze niż 6, nie?
6: No dał się pan nabrać jak dziecko. Przecież on to wszystko nagrał sobie wcześniej na magnetowicę.
2: No ma pan rację.
9: Wtedy jednak o tym nie pomyślałem. Byłem kompletnie oszołomiony. Wydawało mi się, że na moich oczach dokonał się jakiś cud. No, to twoje zdrowie. A teraz opowiem ci o mojej wielkiej tajemnicy. Słuchaj i bądź łaskaw mnie przerywać. Równo 55 lat temu o świcie na progu klasztoru siostra Fortianka znalazła zamarznięte na kość zawiniątko. To byłem ja, przyjacielu.
2: Niemożliwe.
9: Tak, Zeniu. Miałem pomarszczoną, siną od mrozu twarz. O Boże, krzyknęła siostra przełożona. A któż to podrzucił nam tę marynatę? No i tak już zostało. W metryce wpisano mi nazwisko marynatora. Znalazły mnie na świętego Józefa 19 marca, no więc na chrzcie świętym otrzymałem oczywiście imię Józef. Obiektywnie rzecz biorąc, nie było mi tam wcale źle. Zakonnice przelały na mnie wszystkie niespełnione instynkty macierzyńskie. Same żyły w ewangelicznym ubóstwie, a ja opływałem niczym pączek w maśle. No to najlepszego. Od początku postanowione było, że wychowają mnie na księdza. Wcześniej zacząłem zgłębiać teologię, filozofię chrześcijaństwa i w pewnej nocy doznałem olśnienia. Skoro los skrzywdził mnie tak okrutnie na samym progu życia, należy mi się jakaś rekompensata, jakieś wielkie zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Poznałem już wtedy wartość pieniądza i całą swoją uwagę skierowałem na gry liczbowe. Przestudiowałem wszystko, co było możliwe na ten temat. Ogólną teorię liczb, teorię gier, statystykę i probabilistykę matematyczną. Parę razy wydawało mi się, że już zgłębiłem ten diabelski mechanizm. Ale wszystko na próżno. Szansa trafienia szóstki wynosi 1 do 13 milionów 983 tysięcy 816.
6: O.
9: Ogarnęła mnie czarna rozpacz i zwątpienie. Pojąłem, że nie tędy droga. Pogodziłem się z losem i zgodnie z wolą moich mateczek zacząłem przygotowywać się do studiów w seminarium. I wtedy nagle... Bęc, bracie, doznałem kolejnej iluminacji. A ci wszyscy święci i prorocy, którzy bezbłędnie odgadywali przyszłość?
2: Postanowiłeś zostać świętym?
9: Proszę cię, nie bluźnij, Zeniu. Doszedłem do wniosku, że mózg ludzki musi zawierać jakiś uśpiony w procesie ewolucji element, który pozwala sięgnąć poprzez czwarty wymiar w tajemnicę przyszłości.
2: I ty to potrafisz?
9: Teraz już tak, przyjacielu.
2: Powiedz, jak to robisz?
9: To zajęło mi całe 30 lat postów, ascezy, medytacji i nieludzkich wyrzeczeń, bolesnego przenikania w głąb własnego mózgu. A ty chcesz, żebym ja ci powiedział, jak ja to robię? Jakby to był przepis? Na karpia w galarecie?
2: Przepraszam.
9: Dziś potrafię przewidzieć wyniki wszelkich gier, zakładów i wyścigów konnych. Nie ruszając się z tego krzesła, mogę powiedzieć ci, jakie numery padną w loterii, na przykład w Peru.
2: Nie.
4: Odległość nie gra roli.
2: Józek, to ty możesz być bogatszy nawet od pana prezesa Broszki. No. Co ja plotę od samego Billa Gatesa, pana prezesa i szejka Brunei razem wziętych?
9: No, mogę, tylko po co? Pragnij, a pragnienia twoje zostaną spełnione. Lecz dostosuj swe życzenia do długości żywota.
3: O Jezu, w życiu podobnych głupot nie słyszałam. Nie wiem jak wy panowie, ale ja się muszę czegoś natychmiast napić.
6: No, nie odmówi pan, panie Zenonie.
2: A cóż mi pozostało, drogi sąsiedzie?
6: Proszę bardzo. W dalszym ciągu nie rozumiem jednak, jak doszło do podpisania weksla.
2: Zaraz dojdziemy i do tego, panie komisarzu. Państwa zdrowie.
6: Tak, zdrowie. A teraz wyjawię ci, Zeniu, największą ze wszystkich moich tajemnic. Pieniądze, które zdobywam w grach liczbowych, przeznaczam wyłącznie na wspieranie mojego stowarzyszenia.
2: A co to za stowarzyszenie?
6: Międzynarodowe Stowarzyszenie Podrzutków z siedzibą w tym pokoju.
2: Ale dlaczego właśnie podrzutków?
6: Po pierwsze, wiesz, że ich los nie może mi być obojętny. Po drugie, mój wrodzony altruizm i potrzeba czynienia dobra musiały się skupić na kimś konkretnym. Ale cóż, nawet ja nie potrafię pomóc wszystkim potrzebującym. Choćbym grał i wygrywał we wszystkich grach i loteriach tego świata.
2: Ja rozumiem, ale dlaczego mi to wszystko opowiedziałeś?
6: Jeszcze się nie domyślasz.
2: Nie?
6: Bo ty też przystąpisz wkrótce do mojego stowarzyszenia.
2: Ja? Ależ Józiu, ja nie jestem podrzutkiem. Nazywam się Ogórek. Mój ojciec był Ogórek i mama też Ogórek z domu Gnacińska.
6: Moment.
2: A co to jest?
11: To? Twoja teczka. Zawiera oryginały, kserokopie różnych starych dokumentów. To weźmy pierwszy lepszy z biegu. Poczytaj, Zeniu.
2: Meldunek, 22 października 1947 roku, Tomaszów lub co, Józiu?
11: Lub to skrót od lubelski, no czytaj dalej.
2: Patrolując o świcie skwer imienia towarzysza Stalina, ujawniłem na pomniku w wyciągniętych rękach posągu podejrzany pakunek. Podejrzewając, że mogła to być bomba lub budzik umieszczony tam w celu prowokacji politycznej, powiadomiłem natychmiast oficera dyżurnego. Na komisariacie okazało się, że pomieniony pakunek zawiera żywe niemowlę płci męskiej.
11: A musisz wiedzieć, Zeniu, że ten pomnik wzniesiono ku czci bohaterskiego lejtnanta Armii Czerwonej, niejakiego Saszy Ogórcowa, poległego przy wyzwalaniu miasteczka.
2: No zaraz, ale co ja, Zenon Ogórek, mam wspólnego z tym Ogórcowym?
11: Spokojnie. Spójrz no na to. Orzeczenie Sądu Rejonowego w Zamościu. Wydział Cywilny 3 maja 1948 dotyczy wniosku o zmianę nazwiska Feliksa Kusiaka i Elżbiety Kusiak z domu Gnacińskiej na Ogórek. O, a dalej następuje uzasadnienie i pozytywna decyzja składu sędziowskiego. Rozumiesz już, o co tu chodzi?
2: Nie bardzo.
11: Twoi przybrani rodzice zmienili nazwisko, żebyś nie miał w przyszłości najmniejszych podejrzeń. Zmienili je na twoje nazwisko, które dostałeś już wcześniej od Rady Narodowej. O, proszę. No to masz, tu jest wypis z księgi metrykalnej. O, Zenon Ogórek, urodzony w Tomaszowie Lubelskim dnia 22 października 47. O, i jeszcze pożółkły papierek tu, o, z domu dziecka.
6: Właściwie to ty się powinieneś nazywać, bracie.
11: O Górcach.
2: A więc twierdzisz, że moim ojcem nie był mój tata, tylko sowiecki oficer?
11: A, bez przesady. No nie spłodził cię przecież pomnik wdzięczności. Dla zatarcia wszelkich śladów państwo Kusiak, czyli jak wolisz Ogórkowie, przenieśli się nawet do innego miasta. O, czyli tu, do Zamościa.
2: Józek, ty jesteś chyba szatanem. Wiesz dobrze, że niczego nie udało mi się osiągnąć w życiu. Pamięć o moich kochanych staruszkach jest wszystkim, co mam. I nawet to chcesz mi odebrać?
11: Wręcz przeciwnie. Wypijmy za spokój ich duszo i spójrzmy optymistycznie w przyszłość. Czeka nas wielka robota, bracie. Od dziś koniec już z bezczynnością i emerycką wegetacją. Słuchaj, ja jutro rano lecę do Włoch zagrać w ich Tottino Lottino. Jest tam co prawda tylko niecały milion dolarów do wzięcia, no chore, mówi się trudno. Potrzeby stowarzyszenia ciągle rosną. Ty zajmiesz się tu, na miejscu, kumulacją w naszym lotku.
2: Ale dlaczego ja?
11: Zrozum, Zenuś. Ja już w tym roku odebrałem 2 szóstki. Mogą zacząć coś podejrzewać. Masz tu kupon. Schowaj go dobrze i strzasz jak oka w głowie. W poniedziałek zgłosisz wygraną, przebiją ci pieniądze na konto, wrócę we środę i zaczniemy działać. Zobaczysz, jakie życie może być piękne. My, bracie, w naszym stowarzyszeniu mamy nawet własne biuro matrymonialne. Znajdę ci jakąś młodą kobitkę. Ty pojęcia nie masz, jak potrafią kochać podrzutki. No!
2: Ten argument przeważył szale. Zgodziłem się i padliśmy sobie z Józkiem po objęciach.
11: Chwileczkę, panie sąsiedzie. Nie powiedział mi pan jeszcze najważniejszego, czyli jak doszło do podpisania tego cholernego wecla.
2: No, wezwał dla mnie taksówkę. Wypiliśmy z strzemiennego, stałem już w drzwiach i wtedy marynata podszedł do mnie i powiedział cicho.
11: Wiesz, Zenku, naprawdę cieszę się, że cię spotkałem, ale...
2: Ale co, Józuś?
11: Ja ci oczywiście wierzę, ale przez parę dni będziesz miał 3 miliony dolarów. Gdyby to były moje pieniądze, to nie powiedziałbym ani słowa, ale sam rozumiesz, no taki już mamy regulamin w naszym stowarzyszeniu. No, podpisz tu mi ten weksel. To zwykła formalność. Tu. W środę i tak przecież go podrzemy.
2: I podpisałem na siebie wyrok śmierci.
3: Czyli że teraz w majestacie prawa marynata wydrze panu cały dorobek życia?
2: I tak wystarczy tego tylko na spłatę małej części długu.
3: Ojej! No, powiedz coś, Marian.
11: Nalej nam jeszcze, Jadzia, po jednej.
3: Nie, no przecież musi być jakaś sprawiedliwość w tym kraju. A co byś ty zrobił na miejscu pana Zenka?
11: Ja mam pistolet służbowy.
3: Och, no, to ty już nic lepszego nie potrafisz wymyślić.
11: No, jest tylko jedno wyjście, sąsiedzie. Dziś jest sobota, tak?
3: No.
11: Marynata wraca we środę. Ma pan więc 4 dni. Na zlikwidowanie wszystkiego.
3: Ale 3, jutro niedziela, w niedzielę pan niczego przecież nie załatwi.
11: Niech pan jedzie jutro świtkiem na giełdę i sprzeda samochód. Bierz pan, ile dają, i bez żadnych targów. A w poniedziałek rano leci pan do agencji pośrednictwa nieruchomościami. Jeśli zaproponuje im pan połowę ceny rynkowej, kupią pańskie mieszkanie na plot i niech pan znika, gdziekolwiek. Niech pan zaszyje się na parę lat, no choćby w Bieszczadach.
2: To nic nie da, podrzutki marynaty wykopią mnie nawet spod ziemi.
11: No, widzi pan jakieś lepsze wyjście?
3: Ja mam. No, niech pan ucieka do córki, do Francji. Powie jej pan całą prawdę. Pomoże przy wnuczce. No.
2: Znaczy ja wiem.
11: No, żona ma rację. Nawet jeśli córka nie zechce pana przygarnąć, no to trudno. Zawsze to lepiej zostać kloszardem niż bezdomnym polskim emerytem. I,
6: i klimat w tym Paryżu łagodniejszy.
2: Muszę to jeszcze wszystko przemyśleć.
6: Byle szybko, szybko, bo niedługo może pan wylądować na zimnym dworcu. No i jeszcze jedno. Ma pan może przy sobie ten kupon?
3: A no właśnie. A może to wszystko prawda?
6: Jadzia, proszę cię, nie dobijaj człowieka.
3: Przepraszam.
2: Wstyd mi go nawet pokazać. Marynata nadał tylko jeden zakład za złoty 25.
6: Szczędra.
2: Szansa trafienia normalnej szóstki wynosi 1 do prawie 14 milionów, a trafienie tej kombinacji idzie w tryliony, w sekstyliony. Nie wiem nawet, czy w ogóle istnieje taka liczba.
3: O Boże, rzeczywiście, no popatrz, Marianku, no.
6: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jeszcze na koniec nieźle sobie cholera z pana zadrwił.
2: Pani Jadwigo.
3: Tak?
2: Proszę, niech pani zachowa na pamiątkę ten przeklęty kupon. Okazaliście mi państwo tyle serca i cierpliwości. A nuż zdarzy się cud i trafi pani trójkę. Pójdę już. Pospaceruję sobie nad rzeką.
3: Tylko błagam, niech nie przyjdzie panu do głowy zrobić jakieś głupstwo.
2: O, wystarczy mi to, które już zrobiłem.
3: Nie, proszę. Dobranoc. Niech pan obieca. A, i proszę zapisać nam swój numer telefonu. Może odpocznij. On na pewno coś jeszcze wymyśli.
6: Raczej wątpię.
2: Gdzie go mogę zapisać?
3: A tu, choćby no tutaj, na drugiej stronie tego kuponu.
2: Proszę, o proszę. Dobranoc państwu.
6: O, dobranoc. No i co? Sama widziałaś? A ty mi bez przerwy dziurę w brzuchu wiercić, bym przeszedł na rentę. Jakby odeszli z policji wszyscy uczciwi. To kto by walczył z takimi łobuzami jak ten Marynata, co?
3: Daj spokój. Marian, wiesz, która godzina? No to kto idzie pierwszy do łazienki?
6: No idź, skarbie, a ja po tobie. Może się jakoś dowlokę. Jadzia, włącz mi telewizor, powinny być zaraz jakieś wiadomości.
10: A teraz czekają nas największe emocje. Miło mi poinformować państwa, że w wyniku kumulacji suma na wygraną pierwszego stopnia w dużym lotku przekroczyła dziś sumę 12 milionów złotych. Przystąpmy zatem do losowania. Zwalnia się blokada maszyny losującej. Pierwsza liczba to 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
6: gdzie ten ko... Jadzia!
3: Czyś ty zwariował?
6: Ojcze,
3: gdzie ty dzwoniłeś?
6: Patrz, widzisz te numery w telewizji?
10: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
3: Jezu! Co my teraz robimy? No powiedz coś, Marian, no! Marian, co ci jest, Marian? Marian! No Marian, nie rób mi tego, błagam cię, no! No zobacz, zobacz, Marian, nie teraz! Nie teraz, Marian!
10: Dobranoc państwu.
1: Scena uśmiechu Teatru Polskiego Radia przedstawiła słuchowisko Jana Warenyci Kumulacja. Wystąpili Joanna Jerzewska, Jan Peszek, Janusz Bukowski, Wojciech Wysocki i Izabela Bukowska. Opracowanie muzyczne Małgorzaty Małaszko. Realizacja akustyczna Marii Olszewskiej. Reżyserował autor.
12: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.

płaszcz na pogrzebie, płaszcz w obcym mieszkaniu. Za duży, niewygodny, przemoczony deszczem. Słynny, smętny prochowiec z przedwojennych filmów. Stary lis przesiąknięty wonią naftaliny. Zamiast serca na piersi zimną ma rękojeść. Herbatę pija tylko przeraźliwie gorzką. Zbyt wytarty i stary, by nie wpadać w oko. By się wmieszać dyskretnie pomiędzy garstonki.

Płaszcz się stara, zagląda, przemierza ulicę. W podejrzanych lokalach zaciąga języka. Płaszcz pali papierosy, płaszcz kupuje wódkę. I czasami natrafia, zupełnie przypadkiem, na drobne ślady, dwuznaczne, podobne do innych. Płaszcz się gubi, lecz zaraz odnajduje tropy. Wymienia uścisk rękawa z innymi płaszczami i chowa w mrok kieszeni.

naprawdę widzę i słyszę, naprawdę płaczę i naprawdę krzyczę. Jestem.

I see the trees, and they grow. I see the mountains, and they are.

prostu pompuj. Pompuj dętkę, wkładaj sznurowadła, wiąż, pompuj. Po prostu pompuj. Pompuj dętkę, wkładaj sznurowadła, wiąż, pompuj. Po prostu pompuj. Pompuj dętkę, wkładaj sznurowadła, wiąż, pompuj. Po prostu

She's